Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak. Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Co? Drule? No
1: brawo, brawo, brawo, tak jest!
0: Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
0: No, niczo, kurde, no biega kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?
2: Dzięki!

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. O języku i na językach, to znaczy słowicia demko@lem.fm, to mi e-mail Demko Trochanowski, moje imię i nazwisko. Nie znam kilku i jeszcze bym tu mał podawaty informacji. To i tak dobry, że hostujemy to te kanały, jak i komunikatory. I dnes mam dumam, że ciekawą temu, ale muszę się oprawdać z jedną sprawą z PRET tyżnia, gdy zdaje mi się, misia, że ja sam namiszał dakus. No ale cóż, no i to będę zapowiedź toho, co się będzie działo już po dżingli słowowicy. Za to najpierwsze dżingiel.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

0: No to wracamy do studia i na wernu do toho, że to było też den tomu, a też den tomu besidwali zmy sobie o kategorii żywotności i od niej taki zależności, że kiedy dajaka nazewnik sud żywotny, no to prynymają w wydiaczym formu rozdajuczego odmienka. I takie mi się trafiło, które się mi litko trafla, ale i każdemu się może, to znaczy tu może jeszcze najpierw to, że furdzie mi szło do tego, że żywotni z tykatnelem mużskiego roda, o tak może by było lepsze powisty, już żeńskiego i średniego, no i po prawdzie tu jem prawdę powił, że tykat, ale nie w sef odmieni. I tu była to ta chyba, którą jak jem zaczął słuchać poprzedni program, tak jem się dumał, od kiedy się mogła wziąć i wziąłem się za swój zapiskę i już znam od czego. To znaczy, ja smotrił na prydawnik, a nie na nazewnik, do czego o chwilku dojdu. No i znaczy, besidłowiem o nazewniku, a smotriłem na tabelu, którą jem się zrobił. To kajuczu taką skoroczeną i ze skoroczeniami. No już to już do tego wertaty. Oż to idę. To tu żywotnist maje wielu nazewników, ale jak idę od minu, to lem mużski rit tu w chody. To znaczy, że koli, że jest w mużskim rodzi żywotny nazewnik, na przykład chłop, chłopec, pes, no to jak sobie dostawimy rozdajuczy odminok, to nie je chłopcia, chłopa, psa i wyczuł kogoś to, tak samo jak w rozdajuczy, nie je chłopcia, chłopa, psa. No ale już kiedy sobie postawimy stił albo jaki inczy stił i stołp, jak to ktoż to stołp, koho czego nie jest stołpa, ale kogoś to wyczuł stił albo stołp za to, że nie jest żywotnym nazewnikom. No i tył kolemiem chodził powisty, bo jak sobie wezmemy średni rit, nieważne, czy to z drugiej odminy nazewnikiu, czy to z czwartej odminy nazewnikiu, czy kiedy sobie wezmemy żeński rit z pierwszej odminy, znaczy to już coś jak inczyc na A albo A pomiachkom, to znaczy ja, czy sobie wezmemy z trzeciej odminy żeńskiego nazewnika, to one budą mać dalsze kategorie żywotności, ale nie będę tudiał to pryncyp, że wydiaczy odminok równać się rozdajuczomu. Wozmę sobie lem, może to tu perszu odminu, że jest jedna żena, albo, to najpierwsze powiedzmy sobie, że jest żena, nie je koho czoho żena, ale wyżu kohoż to żenu. To są trzy różne formy, jak raz w tym prymiri pierwszej odmina żeńskiego rodu. Ale dojdźmy do tego, czym jem namieszał, jak jem namieszał. Jak już bym się dłużał, posmotrzyłem na inczu tabelu, za to, że ci żem sobie rozpisał, toż to bardzo często dochody do nazewnika, znaczy prydawnik, miejsce nazewnik, czasownik, czasoprydawnik, tu możemy. I to, że formy, one mają taki sam odminok, jak i do tej kategorii mają taki sam odminok, jak stojaczy przy tym, znaczy jak nazewnik, przy którym stojat, tak? Za to i czasem to może być taka forma, jaka była w rozdajuczym, kiedy trafimy na mużski rit, albo taka jak w nazywajuczym odminku, kiedy trafimy na średni albo żeński rit. I tu jakbym to mich perwesty, żeby wszystko byli. No to jest jeden dobry, młody, iduczy chłop, tak? Tu wszystko to cy prydawnik, cy czasownik, cy czasoprydawnik mają taką samą formę, jest z tym odminku, szto i tot chłop w nazywajuczy. Nie je jednoho, dobroho, młodoho, iduczego chłopa to bude rozdajuczy, ale kohoż to, no wydżu ciż kohoż to jednoho, dobroho, młodoho, iduczego chłopa. Za to tu видите, східність в тому примірі тот це придавник, це місценазовник, це числовник, це часопридавник будуть мати форму враждуючого за то, лемже стоять при називнику, котрий якраз є животний, є мужським називником. Але кедже собі то переведеме на женський рід, це я тут буду мав такий на скоро, так, ну нам ж суд дві добре ідучі жени, кого чого не є двох добрих ідучих жен, а кого ж то виджу дві добре ідучі жени за то, що ту якраз в множині буде перший одмінок рівнався четвертому, значить називаючий видячому. І знам, що то є скус закручене, сам ся їм закрутив, але пам'ятайте, що по тим вшитким найуж тото остане, що категорію животності мають вшитки етимологічно, історично, вшитки то те животне називники, але як іде одміну, значить зрівняння ся з рождаючим, а не з називаючим одмінком в видячим, мають лем мужське називнику. Ну і того най, же буде конец. Надіюся, що ту уж може і вшитко їм допою, а кіт ні, так пиште. Так як пишете на demko@lem.fm. Ну і думам, що уж надіюся, що вшитко абсолютно буде ясне, а я тепер хіба бим перейшов до другій теми одраз, але здає ся мі, що може б іще їй окрасити таким приміром, зараз поясню, чому приміром, музичним приміром, послухаймо.
1: Чого

No i to taki premier Paweł Stefanowski i nazywać się to twierczot dziewczyną. A jakieś widania jest, jaki temat, taka tema na dnes. Temat, który znam, że kolesyśmy poruszali na pełno na foni, nie znam, czy już była, może się jawiła na krótko w Słowowicy, ale teper, no, trzeba by się za nią wziąć tak bardzo poriadnie. No bo widania była czoho, czy czom? Kotre lipcze, jakie fajniejsze, kotre starsze, kotre bardziej archaiczne. To gdzie nam było bardzo wielo. No dobry. No to czom akurat tak. No to może teper się nad tym na chwilku zatrzymajmy. Tak na pierwszej z lat się mi zdaje, że tu mamy tak jakby, tak do kińcia nawet bym powiedział trzy słowa. Czom i czoho. A kotre trzecie bude o chwilku, ale to dopiero o sekundku. Tak naprawdę furt budeme się obertaty popry takich słowa jak kto, szto, jaki, bo czoho i czom to odmina toho, że to jeszcze miejsce na nazownika. No dobry, no ale teper tak bardziej zacznijmy od tej form czoho. To znaczy jej by może teraz było tak perewesty, albo dopołnyty do zadla czoho. To znaczy, czoho to już może takie skoroczynia od zadla czoho, ale znaczy bardzo prosto. Z przyczyny czoho, z względu na to, dla jakoj riczy. No i tu musimy powiedzieć, że to prynazywnik zadla, to zdwojeny prynazywnik, był związany z jaką cilu, z chosną, z przeznaczenią, ale też z przyczyną, tak? Mamy, o, to bude nahoda pity do słownika lemkiwskiego języka, czeres site Lemko Tools i posmotryty, jak tam sąd pojaśnienia słowa zadla. Ja już jem i mam tu dwa znaczenia. Zda jakoj przyczyny, powodu, prodasz to. I tu jak premier rzeczenia przypomnijmy, choćby dla tych, kto ich do dnes nie poznał, cy zadla młodych roków nem ich poznaty. I druga pojaśnienia, dla po dasz to i w dajaki cili, ale my rok, to czas nasz nastał, dajemy ty lubą, nelem za dla samoj lubowy, a i z pryncypu. Tak dwa reczenia. No i tu mamy taki naturalny perechi, taki znaczeniowy, czemu do tej drugiej formy, bo druga forma to czom. Czom. No i tu już nie mamy prynazewnika toho zadla, takiego, kiedy sme się dodumali, zadla czoho, tak? Mamy tu starą taką formu od miejsca nazewnika szto, no i czom to jak raz pierwistny trzeci odminok, dającej odminok. Moglibyśmy sobie to wyobrazić w ten sposób. Gu czomu kolisy. Ono zwuczało gu czomu, znaczy do czoho, w stronę czoho, nasz to, z jakoj przyczyny, tak? No i tu, jak już widamy czom, to, czomu to służy, o, to czom, widujemy ciż o cil, tak? I widamy czom jest tak zrobił, widujemy o przyczynu i tą granicą pomiędzy cilu i przyczyną, to ona może być bardzo ciekawa, bo się mi zdaje, że w wielu językach świata widania takie do czoho, nasz to, poszto, dla czoho, za dla czoho, z jakoj przyczyny już się zaczynają miszaty. No i dobry. No i kiedy już mamy to
czoho i czom, no to tu sym możemy tak podumaty, no dobry, ale to za dla czoho jeszcze jest bardzo zrozumiałe. A czoho, bo na tym gramatycznym riuny, kiedy pominemy to za dla, kiedy że ho skorotymy, no i to czoho ono zaczyna nam zwłaszcza jak takie, właśnie takie niepełne. No, ale, no i tam na foni mamy zas taką historię, dumam, że jeszcze prasławiańską historię, że to prasławiańskie zdania, szto mogło mate różne formy odminki, tak? I mogli to form byty i w zadla koho czoho si tam w rozdającym odminku, cy gu czomu. Dneśnie czom, gu czomu w trzecim odminku znaczy w dającym odminku. No i za to czoho i czom nie możesz powiedzieć, że to absolutno synonim. To znaczy, dnes one budą znaczyć to samo, ale wskazują dwie różne gramatyczne drogi do chodzenia do toho, o czym wysiedlujemy. Znaczy, za dla czoho dasz to się stało, albo gu czemu, jaka jest przyczyna toho, tej podii, toho, co się stało. No i zresztą, kiedy sobie posmotrimy na inne słowiańskie język, to polski ma dlaczego i czemu, rosyjski pacimu, mamy czemu w ukraińskim języku. No i Jak raz widzimy, że jest wiele odmin toho, czoho naszego w różnych słowiańskich językach. No i dobry, no i za to teper przejdę chyba do toho, bo w wydaniach było też takie w naszych dyskusjach, kotra lipsza forma. Nie znam czom. Mi siedzieć chyba barże to ta forma czom. Jeszcze nie znam czom. Tak dokładnie się dzieje. Nie wiem, chcieli wam powisty. Może to jest lem sytuacja taka językowej prywyczka. Za to tu, bo ci już piszcie na demko@lem.fm, czy was się chosnął barże czom, czy barże czoho.

jak taki językowy fantazy, ale też jak propozycja do dyskusji. Załóżmy, że pierwsze w języku dopinowała forma czemu, no ale w jakimś momencie skorotiła się do czom. A trzeba pamiętać, że nie może było przy formie czom hostować skoroczenu formu czasosłowa byty, znaczy czomus. Czemu mnie piszą, czemu nie przyszła. Bo znamy, że ona może być hostowana lem po tych słowach, jak są skończone na własnej, tak? Tak, długo czekała, albo długo czekałam. Piszła z domu. Piszła z domu, tak. Wczeram wernął. No i za to może, kiedy się to skrotyło do czom, może jak raz zaczęła grać rolę forma czoho. Tam ono się kończy na o, znaczy bez problemu skonstruujemy formu z tym czasową byty, czohos, czohom i tak dalej. Za to ta opozycja tych dwóch sił, które dnes, przypomnę, mają formę czoho i czom, mała też swoją drogę i możliwe, że dochodziła do tego różnymi drogami. No bo jak sobie posmotrimy, że po pierwsze to skoroczen formę dawnego, znaczy czasosłowa byty, jem i jest, one nie zachowują się jak kińciłka czasosłowa, o, w ten sposób może, bo możemy go przedstawić tak, jak już bym powiedział, do nelem, do czasosłowa, ale też do innych części reczenia. Za to tu widzimy, że chyba to czego zaczynało grać bilszu rolu, za to, że może było to przedstawić, tak jakby się dzieje, to lem taka może moja hipoteza, ale chyba może ma ty sztosy, może być sztosy w tej hipotezie. Tak mi się zdaje, że jednak to ta forma musiała być chyba kudaku spizniejsza. Tak czy tak, w lemkiewskim języku może zadziać jedna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po tym zwidaniu czomu była też skoroczona forma czom, tak? Ale to enklityczne, to przystawne czasty od czasosłowa byty, tak jak dołhom czekała, piszła z domu, wczeram wernu, tak? One się najlepsze w jedyny sposób, żeby się przyczepili przy własnym, albo po własnym, no i za to po formie czomu może było powiesty czomus, ale po skoroczonym czom już robić się trudniejsze, znaczy nie możesz tego zrobić. Za to ciż to ta możliwa forma czoho nabrała swojej bilszej wartości i możliwe, że nabrała też popularności. Ale dobry, piszcie na demko@lem.fm, piszcie na komunikatorach, może się dachus posłarymy, bo czasem się słarymy. I to jest ciż, by się tu w takim bardzo pozytywnym sensie. Może zaraz sobie mocno podyskutujemy za to, że Riżno to psia. Aha, małym daty jeszcze premierę. Prowadźcie, to było to na premier w Śpiewanci Czerez Pole Szerokoje, Spitwer Pasko Jusy, tam mamy czomus do mnie nie przychodził, niczka była wytka, czemu jest i możesz tu skrotyty czomus. Mamy śpiewał Teodor Gorz, czom to teper tak, to nasze żeny chodzi tak pitstryżeny. Jest śpiewanka czom to nie przyszł, tu mamy skoroczenu formu dawnego czom. Za to, jak widzicie, wszystko, wiele tych form w języku istnieje. No i dobry, może tak kolej tak to uporządkuję. Nie mam takich ambicji, ale dumam, że kiedyście zaczęli pisać, jak się was wysiduje, czom, czoho, za dlaczego może, czy może czomu i szczy możliwe. Piszcie demko@lem.fm, komunikatory, a to była Słowicia
i byś

Iduał, Dymko, Trochanowski, Barskraśnik, dziękuję za dneśni czas. No i dumam, one dołcha, zas, siabu demę, moczy, speraty. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

armini sjur çlükezler hançe harfordan.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 15 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Okrągły stół Rosyniu Słowacji wystosował w ostatnich dniach petycję w sprawie zachowania SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie i korekta sposobu prezentacji rosyjskiej kulturnej dziedzictwa w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Autora petycji wyrażają zaniepokojenia informacjami o planowanym opuszczeniu aktualnych prostoriów Rosyjskiego Muzeum w Priaszowie. Jest win, bo jedyną muzejną instytucją, która specjalizuje się w dokumentacji, ochronie i prezentacji kulturnej dziedzictwa Rosyniów na Słowacji, trzeciej najczęstniejszej nacjonalnej mniejszości Słowacji. Okrem tego Rosyni wskazują na konieczność rozwiązania sytuacji w SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku. Te przeważająca większość rosyjskiej kulturnej dziedzictwa nie prezentowana jest jak ukraińska kultura. W petycji żądają zachowania pełnowartościowej egzystencji Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowie jak zagalnodrżawnej muzejnej instytucji, niedopuszczenia do pomieszczenia muzeju w nieodpowiednich prostorach, które by ograniczyły jego fachową działalność albo możliwości zbierania i prezentacji artefaktów, ta zabezpieczenie pomieszczeń odpowiadających jego zagalnodrżawnemu znaczeniu. Żadają też zaprzestania stanu, w którym rosyjska kulturna dziedzictwa, znajdująca się w Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słytniku, jest prezentowana jak ukraińska, i przyjęcia systemowego rozwiązania, co zapewni jej okremu i prawdziwą prezentację. Na ten moment petycję podpisało już paru sot Rosyniów i przyjaciół rosyjskiej kultury z całego świata. Na sajcie peticja.com może podpisać jej każdy, kto ma więcej jak 16 roku. Nie musi być gromadzianinom Słowacji. Motuzok do petycji pomieścimy w dzisiejszym sumarii dnia. W piątniciu 12 czerwca junia wmer majuczu 82 roku akademiczny malar Andrzej Smolak. Po malariom, galeristom, ale i kulturno-obszestwennym dziejaczom. Narodził się in w 1953 roku w Humennom. Dzieciństwo i młodzieść przeżył w rosyjskim selu Staryna. Studii zawierzył na Uniwersytecie Pawła Józefa Szafaryka w Priaszowie i na Akademii Krasnych Sztuk w Pradze. Namalował ponad 6 tysięcy obrazów i zorganizował ponad 70 personalnych wystaw na Słowacji i za granicą. Obrazy Andrzeja Smolaka są w galeriach i prywatnych zbiórkach w mnogich europejskich krajach, ale i w США, Japonii, Kotaju, Południowej Korei, Kazachstanie czy Australii. Okrem tego, Smolak wiódł galerii, miał prywatną artystyczną szkołę, długo roku organizował w Snini Międzynarodny Festiwal Sztuki. Głosił się ku swemu rosyjskiemu pochodzeniu, chodził na rosyjskie podziwy. Za swoją twórczość otrzymał mnogo nagrody. Snina i rosyjska zespielność na Słowacji straciła aktywnego organizatora kulturnego żywota. Wieczna pamięć. 11 czerwca junia prezydent Polskiej Republiki Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia aprila 2023 roku o zmianie zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co stanowi o uznaniu greckiej wspólnoty za 10. nacjonalną mniejszość w Polsce. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Ta strona greckiej diaspory pełnoprawno językowo i kulturowo prawa ta prawo do celowych dotacji na podpieranie nacjonalnej dostomenności.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
3: Lem FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
3: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
3: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
4: Witam krasin trochę rady słuchaczy z tej strony. Demko Trochanowski, Radio Lem FM, Speed Warszawskiego studia toho, że radia na żywo w wieczornim wysyłaniu podla naszego grafiku. 14 minut po 8 to najbliższą na pełną godzinę budu z wami w programie Trzy świty. A pak budemy się widzieć iszczy, czuty. Widzieć czuty, no to już w radiowym prostorii zwuczyt takoj jedno. Za to widzicy czuty po 9 godzinie w programie Słowycia i tak ogląda dzisiejszy blok wysyłania na żywo wieczorą w poniedziałek 15 dnia czerwca 2023 roku. Za to lemciłko, żebyście to wy ostali z nami przy tym wszystkim. No i cóż, ja was skraśnie proszę, czujemy się po muzyce.

No my wracamy do studia Radio LMFM 15.1 czerwca 2023 roku, który odpowiada w juliańskim kalendarii 2 czerwcowy juniowy toho, że roka. Znaczy mamy już i gregoriański i juliański kalendarz zdefiniowany i za gregoriańskim kalendarium dnes imeniny. Dnes imeniny smutiu velo Witosława, Witolda, Avraama i Jolanty, a w za juliańskim kalendarium świadkuju dnes Mitro, Joan, Konstantyn, Maria, Julianija, Daneju i Nikfor. I co jeszcze? Sąd na premier tak praznikę, który w oświecie dnes świadkuju Republika Korei, tej południowej Korei, dnes świadkuje den gazdowania na Kostaryci, dnes den sadzenia dereł w Kirgistanie, dnes den pożarnyka. Dania świadkuje den fan i sud jeszcze medzeńczy ma taka medzenarodna praznik jak Światowy Den Witru i jeszcze jeden, który możesz powiedzieć ciężko go z angielskiego perewesty, ale to będzie taki Światowy Den, Światowy Den Świadomosty nad znuszczania się nad starszymi osobami. Może w ten sposób zwłóczyć strasznie, ale tak też się dzieje i medzeńczy ma, żeby na to problem w oświeci.

Franklin dokazał, a to podobno, że to umowna data, Benjamin Franklin dokazał, że blesk, błyskawica, rim, to jest elektryczne wyładowanie, tak, że to to udumał to podobno dokazaty, no i od tamtego czasu wszystko mudre tego świta przybujut, da jak zima, ty to tu pre veliku veličeznu energiju da jak, no ale vidimo ťažko. 1800. rok s stoličom, stoličným misom Zjednaných štátov Ameriky ostal Washington. Što jeszcze? 1844 rok, taki jeden pan Charles Goodyear opatentował metodu wulkanizacji kauczuku gumy. Za to od tamtego czasu mamy jak wyjednisze izdyty na rowerach, czy autami, zresztą wszystkim, i samoloty mają, nawet metro mają taką oponę. 1869 rok, John Hyatt opatentował celuloid. To wszystko w Ameryce. 1924 rok, tu fajna taka ciekawinka, kierownikom FBI wyznaczono Edgara Hoovera, który był na tej pozycji następnych 48 roków, aż do swojej smerty w 1980 do drugim roci. 1987 rok w Hiszpanii po śmierci dyktatora Francesco Franco odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. A w 2014 roci to już idziemy do takiej bardzo aktualnej na dnes i na najbliższy taki miesiąc temu. Pierwszy raz w historii czempionatów świata w futbolu to był w czas meczu Francja-Honduras. Pierwszy raz była wedena, może, albo pierwszy raz dokazała swój efektywność w meczu. Zawedena taka funkcja, taki system wyznaczenia gola, goal control, to jeden z tych veloch, które już ewoluowały długo czasy, że to w napełci, czy w serdienicy, desy tam sud jakiś sensor, który besiedują do tym, albo dają znaty, kolej pyłka minęła linię bramkę. No dobry, to idziemy do 2019 toho roku i tu poslednia informacja z jedna z dnešnich dniom. Zuzana Czaputowa ostała pierwszą żeną w funkcji prezydenta Słowackiej Republiki równo 7 roku tom. Godzina 8:53, słuchate Radio LMFM.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw,

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Tak, i wiertamy do studia. I teper idemy ku rusyńskim rycznyciam, jak mówię, od minułej soboty. A w sobotu minuła rycznicia narodzenia 1959 roku Waleria Padiaka. Ale na pewno ste znate to tu personą, może i ze stron radia LMFM. Wrodził się pan doktor, pan docent w Walerii Padiak w Użhorodzie na Podkarpackiej Rusy. I okrem toho, że dnes ma swoją wydawniczą dzielnictwo, wydawnictwo Waleria Padiaka, to wydawnictwo wydało już ponad pewno 300 książek. To też trzeba powiedzieć, że pan Walerii Padiak jest też wykładowcą Priaszywskiego Uniwersytetu w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury, a niedawno, nie tak dawno wyszła tylko, to jeszcze przed nami chyba jest promocja tej książki. Lemkiewski triptych wskazujuczej po weseleńczu literaturu po lemkiewskiej obszary. To pierwsza z licznic, druga z sobotnich licznic to z 1793 roku, kolitowmer Władimir Chylak, nasz lemkiewski autor, literat, pisatel, etnograf, i do tego jeszcze świeszczennik, jaki pisał pod pseudonimami Jeronim Anonim, to chyba najbardziej znany, ale też Lemko Semko, ja sam, Władimir Nelach. I tam jeszcze paru by się pełno naszło, to prawda, w mer nie na Lemkowini de się rodził, a rodził się w 1743 roku w Werchowny Wielki, a daleko tam na, można powiedzieć, lwijski obłasty, no tak jako si to, że już zaczęło być w posred Lemki, już bardzo często lemkiewsko świaszczennik byli, wysyłano desy tam daleko na parochii. Co jeszcze może powiedzieć? Służył między innymi na takich parochiach jak Dolino, tam przy Szymbarku. Służył w izbach w Bortnym. No i skończył tam pod Lwową w Lityny. Tak nazywała się tamta. To ta parochia. Oczywiście z jego twórczosty Szyboneczny Werch to chyba najbardziej znany jego twir, tiż Ruska Dola, tiż Polski Patriota. Welo. Inczych, kiedy by się dbać o Władimiry Chylaku. Z dalszych licznic, to też jedna suboczna licznicia, data narodzenia z 1897 roku, to profesor Aleksander Fedynec, bardzo wątliwy chirurg, znany wczeny, też bardzo popularny doktor na Podkarpackiej Rusy. Tu też trzeba powiedzieć, zrobił dziesiątki tysięcy uspiesznych operacji, za to był bardzo wysoko cieniony. Ale też jak doslidnik wieloch chorych i wieloch medycznych problemów, był szefem katedry chirurgii na Użhorodzkim Uniwersytecie, no i też wychował wieloch specjalistów, mający bardzo wielki międzynarodny autorytet, zresztą był autorem ponad 100 naukowych robót. Takie rycznici dneśni, nie wczorajszniejsi rycznici, jest jedna taka rycznica z 14 czerwca junia i to 1703 roku, 323 roku temu welo Rusyniu przyszło strzyczaty tak zwanego naszego pana. Idę tu o Ferencja Rakowcja, jak po tym znamy o dwa dni u 16 junia perwelego czerez hraniciu. No i zaczęła się oswobodytelna wojna proti austryjskomu, austryjskiej własty. I tu trzeba powiedzieć, że Rusy byli osnową tego wojska Rakowcja. No i trzeba powiedzieć, że byli się
aż do samego Kincia i za to Torakoci nazwał ich najwierniejszym narodem. Tak i dneśni, liczny ci jeszcze nam ostale, 15.1 czerwcia 1476 Rik w rodzie się Havriju Kostelny, księszczennik, pedagog, pisatel, filozof, no i powisty mąż, że to otec niano literatury i literaturnego języka Rusyniu w Serbii. Jeszcze jedna może data z Wojwodiny, z Nowego Sadu tym razem, z poser tamtych rusnaków. 15 czerwca 1945 roku wyszło pierwsze czesło rusyńskiej gazety. Ruskie słowo w Nowym Sadzie, które wychodzi jak tużdennik i do dnes maje swoją redakcję w nowym sadzie. A w nas godzina 8, minut już tak 39, ja was zaproszę na muzykę.

Takie pierwsze chwile na chwilu, za to idziemy teraz do Gorlic w Gorlicach w tym momencie, a już wiem, znaty się tak już rozmryjał za to, że mały ustawiony na ruski kresu i smoczył. O, nie, dobrze, za to ruskowa kresura, chwilko idziemy. ATP w Gorlicach 15 gradusów w tym momencie, no i jeszcze kusiczka trzeba będzie poczekać. Kusiczka znaczy do 15, do takich barże, bym powiedział, no litnich, takich litnich temperatur. Poniżej zaran do 22. Probaczcie, seredu do 21, szeter 24 gradusów, a dopiero w 15, 28 gradusów maksymalna temperatura. I już nie powinno laty. No w seredu jeszcze kusiczka desy tam pokropyt. Tak ku sperchodom, no ale raczej takie słońce da kus czastyczno zachmarene. Za to idę nadzieję, że idę w Kińcy przychody do nas lito. Idę do Polkowiec, 16 gradusów w tym momencie, następne dny, no kusiczka i może podibne. Do Goryc, Lem, do Polkowy z Lito, pride skorsze. Besieduję o tych temperaturach, poniżej zaran do 22, seredu do 24, już w czetwer 28 gradusów, a w piątnicy, uwaga, 32 maksymalna temperatura i z każdym dniem to sącia budę już coraz bliższe. Tak idę do Priaszowa, 16 gradusów w tym momencie. No i tu już zaran w Priaszowi budę się robiło ciepłe, ponieważ zaran do 25 gradusów. W seredu lem 22 gradusów, ale to bardziej stoi przyczyny, że budę, niebo budę raczej zachmarene i bardzo często z toho nie ma da jak blesk. Budę widno i gromo i buri prydut. W czetwer zaraz wernę lipsza temperatura już z sąciom do 26 gradusów, a w piatnyciu do 30 gradusów w Pieszowi na Priaszywskiej Rusy. Zatopił na Podkarpacku Ruś, teper 16 gradusów tam i choć sereda, tu trzeba powiedzieć, budę popołudny kus hrmiło, to raczej przewaga sącia mało chmar i już do stepły temperatury, tepły do horiaczych, zaran 25, sereda 24, czetwer 27, piatnicia 29. Pidły jeszcze do Komnoszki. Probaczne. Deteper 17 gradusów. Następny dny bar stepły nasi horiacze. I podobnie z tą seredą problem, że popołudny może być buri. Witorok 26 gradusów w Belosącia. Seredo 25, jak im powiem, zburiamy. Czetwer 28, perewaha sącia. I w piatniciu aż 31 gradusów na północno-wschodnich Madziarach. Tak został nam jeszcze to treczeny ruski krestur, w którym teper 16 gradusów, a to już zaran do 27 bude temperatura dochodziła w seredu i w czetwer do 29, a w piatniciu 31 gradusów z maksymalna temperatura w ruskim kresturi i to wszystko przy takojże pełnym słońcu. Za to chyba przybliża nam się to lito. No, żeby się i tak wszystko wciszyli, żeby nie było za horiacze, żeby kole maje laty najlije, ale kole maje boty sące, najświetyt sące. 9 minut do 9 godziny, za to jeszcze zagramy.

0: Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: To był dżingiel bardzo fajny, że słuchaj, peredawaj druhym, a ja wam te peredaję, że pomaleńkę kończę metry świty, no bo już pomaleńkę przybliżać się do wiatodyna, kusiczka bliższe jak 4 minuty do dowiatoj, a po dowiatej godzinie perenesemy się do programu Słowicia, ale też ja budu w nim za to już teper peredaję wam to tu nowinu, żebyście ostali przy radiu, a za program Treświty już teper bardzo skraśni. Dziękuję, nadziwuję się, że one dała się. Budemy czuty zas.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy. Treświty wieczorem.
3: Jeden,
1: dwa,
2: trzy.
1: Na trzy głosy
3: w radiu
2: LEM FM.
1: Trzy świty.
3: Od poniedziałka do piątnicy
2: w roboczy dzień.

oddać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, trpieć, zostarnąć, a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, smiać, a omladnąć. Nasza łaska tu

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 16 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W weekend 12-14 czerwca junija prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego światowego kongresu Rusyniu. Do meczy Labirciu przyszli gości z dyrżał Deży Jut Rusyna. Uczestno były i члены Światowej Rady Rusyniu Stefan Lawinec z Madziar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piątniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduczy. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro arte rutenorum 2023, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premię za nieprzytomnego profesora Magocija odebrała profesor Olena Duć-Pfeiffer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczem z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficjalnie zakończyła się świątecznym zasiedaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junija o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbude się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu. Współczesna poezja Rusyniu Polszczo. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Władysławowi Hrabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okrem poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborem ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Walerij Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znaty naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateliów. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretem trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junija w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kultury i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiu jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dzieci-Gier. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciaczy ansambli z różnych gierskich regionów świata. W podii bierze uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich dyrżał. Program obejmuje wspólne koncerty, korowody i występy na scenach pod otwartym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, które reprezentowali mnogo dyrżał. W historii festiwalu występowali ansambli z około 70 держав świata. Od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde Kromer Festival Beach 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане творо давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Ta śpiewanka mi się bardzo mocno asocjuje z Inczą i intensywnie jej hladam, żeby wam jej postety. Witam was serdecznie przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Pacisna Chodyna, Radio LMFM 9.15 do 10.45. Zdaje się, że prawie że do sekundy była punktualna. Sądzę nam tu kras świty do naszego bursianego studia. Zapraszam wszystkich ochoczych do mnie pod Wydyny, do studia, do bursy. Wsadasz, to możemy zrobić te. Wsadasz, to są do roboty. To nie tak, że darmowych pracowników hladam. Takich też, ale za wynagrodzeniem, jak tak patrzę. No dobra, bo odchodzę od temy. Zaczynamy naszą pacisną godzinę. Mam nadzieję, że budu mogła wam towarzyszyć. Znaczy się, że na parę uczytel radia. Paru nowosty mam dla was zrychtowanych, kiedy do śpiwanki. A najbudę to tak, która jest taką groteskową śpiwanką, powiedziałabym taką pastiszą. Ona tusi.
2: Давайте я вам скажу, коли опуститься руки і подивитися в кадр, добре? Це просто робота, те, що я казала раніше. Дивіться, на рахунок три ми починаємо. Поїхали.

przyznaj te same, że to bardzo fajna śpiłanka. I Natusia rymuje się z husami. No, kto by to pojął? Husy jemny pas po nekole, a nekorą jemny ma na chodu pastę, ale zahania ty tak. Wse to było parę życia, że to ty koroły dobrze to sobie zarobla, a one po prostu nam iśle, tak jak z moich hnale, tak one iśle. Czasy dzieciństwa, bez troski. Na wernucie. Moi drodzy, filozofowanie to za chulu powinno być, bo posłowieci to o chwilku. Na razie jeszcze wszystko, co trzeba po czerzi, powisty, a trzeba powisty, że jest witorok 16 czerwca junia 2023 roku. 167 den, to jest to, że roka przed nami jeszcze 199 dni, 140 roboczych, 59 swobodnych od roboty. Drugi den 25 roboczego tygodnia. Przed nami jeszcze 4 wesniane dni. Słońce tu dla Gorlic wstało o 4:27, schować się o 20:45. Miesiąca nie widno, choć bez tego nie znam, jak smotrili, bo jest w tej swojej fazie nowej. Nowy pomaleńkę hrubije, tak żeby do 29 zhrubity czysto, to wtedy południa. I co jeszcze? Może tylko już w sumie odminęłam czysła przez wszystkie przypadki. Nadzieję się, że to jest też i nauka dla naszych rozmaitych słuchaczy, słuchaczy z rozmaitych czasty świta. No dobra, to teraz śpiłanka, może następna nowist. No i budę. Następna też taka do tańca.

taka do tańca, ale taka transowa, do taką spokojniejszą, z nohy na nohu. Z nohy na nohu. Co się robi z nohy na nohu? No, z nohy na nohu. Zostanę przy tym. Zostanę przy tym, ale idźmy już na site meteorologii i wodnej gospodarki. To ta, no, cykały wisty prynosyt, meteorologiczny szok. Pogoda w Polsce dosłownie oszalije, podzieli drżawo na dwa różne polusy, dwie różne czasty. Kiedy w jednym regionie będziemy może poczuć w darinia już tepła, może na choriaczkę jeszcze, ale tepła, dobro tepła, to w drugiej czasie termometry będą wskazywać tylko parunacet gradusiu, a niebo peretynate będą niebezpieczne, bo skałyci różnica temperatur wyniesie do 10 stopni gradusiu Celsjusza. Polska naszła się w kliszczach dwóch wielkich układów. Od południa nad drżawą zaczyna wtyskać się wyż z nad Alp, jaki przynese słońce i tepło, a północno-schodnia flanka drżawy furt ostaje zablokowana przez wilgotny i no, dosyć niebezpieczny niż z nad Rosji. To stertia przynese ekstremalny no, skrajnosty. Rano było dość studeno, aż i tu w nas, na południe, w horach, czy na lubuskiej ziemi termometry wskazywały tak 80 gradusiu i protiahum dnia pogodowe mapy będą się mocno różnić tym regionami. Najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy no, lubuskiej ziemi, tam gdzie było rano najstudniejsze, a na pewno studeno, bo 24 aż 25 gradusiu. A tepło i będzie też w południowej Wielkopolszczy, na Nyżnym Śląsku, na Śląsku, w Małopolszczy i na Podkarpaciu. W centrum drżawy będzie paru gradusów mniejsze, tak 20 to w pasie od Łodzi po Warszawę. Tam będzie umiarkowana i komfortowa pogoda, a to polus studena, ale 15 gradusów, no to będzie różnica 10 gradusów na Suwalszczyźnie i w okolicach Koszalina. Tam no, najstudniejsze i tam raptem osin się zrobi. Tepłe powietrze skonfrontuje się z wilgotnością, już to dowiedzie do raptownej reakcji w atmosferii nad morzem, na Warmiach, na Mazurach, na Pitlaszy, w północnej części Mazowsza. No tam no, będzie rozmaity. Będzie rozmaity. Wekrzyna Polszczy będzie mogła się cieszyć błakitnym niebem, ale w tych wymienionych regionach no, chmar będzie duże, duże wece. I też przede wszystkim na Suwalszczyźnie na Podlaszy może pojawić się lokalni buri z gradą, bardzo mocny deszcz i dość mocny witer. Dopiero późnym wieczorem taki słaby deszcz dotrze też i na Nyżny Śląsk i na Opolszczyznę i witer też da się oznakę i na zachodzie drżawy w porywach tam do 60 km na godzinę budę podłaty. Kiedy idę o tysk, no to ty kus z Ryżnyciowany, Nyżny Śląsk południe to 1018 hektopaskali, a barze północna czas, północno-schodnia czas to tam 1008 hektopaskali. W nocy zachmarzenia będzie wielkie z większymi projaśnieniami. Też na zachodzie drżawy z rozpogodzeniami, na wschodzie i południowych kińciach mieściamy może polewaty i minimalne temperatury w nocy od 7 do 11 nad morzem i na południe nawet do 14. Witer słaby. I tak jeszcze z korolem szmarił okom, że to zaran bude. No zaran jeszcze okej, okay. W nas 20 paru radusił. A po smutruczce faktycznie już w sobotu tak kypota. 35 w okolicach Zielonej Góry, w nas 31. No, weekend będzie tepły, piatnicza też już 28
To jeszcze posmutne, czy w czwartek faktycznie już będę teplejsze, no 27 na zachodzie, 25 w nas. Tak, to tak postepenno bym powiedziała, że się robi tepło, żeby tot pik osiągnuty weekend. No 45 to niebezpieczny, tak, że już teper. Podumajcie o tym, żeby się, jak się tam wybieracie, macie przy sobie łodu i wkrycia hołowy.

I pozwolici. Posłuchać dnes z tej tonkiej książki, bo znaczy, że do dwóch zazaram do tej grubeznej i do toniejszej. Lemkiewskie prowołitki, jak zapisał Roman Perich, książka peczatana w Lwowie w 2013 roku, to dla przypomnienia, jakie to drzewo. I zapisał Marzeńczy ma takie posłuchać. Chodyt jak bortak po jarmaku. To czasem tak sobie też człowiek chodzi, nie znaczy, to chce tu zazryt, a w końcu nie kupyt. Może to o to dojdę, chodzi jak bortak po jarmaku. Incze to takie, choć serb krywej, to sołomu riże prosto. Dwie następne przypowitki. Ciekawskie, skoro się stariut, to za to mam tylko zmarszczok już. Cilu uworono, a trafił w korołu.

A my idziemy teper śledamy Franciszka Kotuli. Idziemy do regionalnego muzeum w Jaśli. Tam stricza z tą postacią. Jak żyli dawne mieszkańcy podkarpackich seł? Jak były ich codzienne zaniacia, zwykły, obriady? Odpowiedź na to te zwiedania budę może poznać podczas prelekcji śledamy Franciszka Kotuli wandrowania po jarach, dolinach z Emilią Polak w hladaniu dawnej narodnej kultury. I to ta prelekcja odbudę się 18 czerwca 18.30 w Generatorii Nauk GEN w Jaśli. Stricza budę nachodą, żeby odkryty niezwykłą historię Franciszka Kotuli, badacza, kolekcjonera, lubitela narodnej kultury, jak jest ochrany od zabycia spadkowiną Podkarpacia. No wczoraj w Gorliciach może było się wybrać śledamy Józefa Baruta, toho, który dbał o Gorlici i jego okoliciu, i ich okoliciu Gorlic, a w czwartek w Jaśli możecie poznać inczu ważną dla regionu postać. Kim byli mieszkańcy dawnych seł na Podkarpaciu? Idę tu o obszar podkarpackiego województwa. To Podkarpacia w tym znaczeniu. Jak wyglądało to też codzienne ich życia? Emilia Polak zabere słuchaczy w podróż śledamy człowieka, bez którego znania o narodnej kulturze tychże mieszkańców południowo-wschodniej Polski byłoby dnes o wiele mniejsze, biedniejsze. Franciszek Kotula ciwe życia perechodył po sełach, besiduł z mieszkańcami, dokumentował ich opowiste, zwykłe tradycje, zapisał świt, kotry na naszych oczach odchodził już w minule. Podczas prelekcji będę może poznać Nelem Joho to profesyjne życie, ale też pozaprofesyjne, ale też dolu człowieka, jaki w czasie okupacji angażował się w tajne nauczania i podziemną dialnist, a po wojnie współtworzył najważniejszy muzejny instytucji regionu.

gościach, Kotry Wartat od Wyczaty, Nelem od Siłata. Zaproszenia do Striczy z tyma, Kotry Tworiat Krosno na Sztoden. To pozaurodowe organizacje, to instytucje i kultury, biblioteki, edukacyjne placówki, neformalne grupy, mieszkańcy jak realizują swoje inicjatywy. To ich dobry den naprawiany do mieszkańców i hosty. Ochota do besidy, do spilnego dijania, do odkrywania toho, co w korośni dije się protiahom ciłego roka. W programie są spektakle, wystawy, spacery, warsztaty, koncerty, striczy, plenerowe dijania dla dity młodzieży, czy też realizowane przez dity młodzież, dorosłych i seniorów. To jak raz to ta różnorodność wskazuje korosno jak miejsce kultury, sportu, rekreacji i sospilnej aktywności. Miejsce, w którym jest prostor i dla wieloletnich tradycji, jak i nowych dumok, podkreślają organizatory. I pierwszym punktem programu jest baletowe widowisko A czomby ni, które zaprezentowane będzie w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza w Seredu 17 czerwca, znaczy w najbliższą Seredu zaran. Po entuzjastyczni przyjęci premieri A czomby widowisko Wertat na scenę Regionalnego Centra Kultur Pohranicza. To spektakl, jaki uczy taniec, muzyku i różnorodne formy scenicznej ekspresji. Także będzie się tam wiele działo, bo na publiku rzut i klasyczne choreografii, jak i intymne solowe etiudy. Są też momenty, w których baletnica przyjmuje rolę wokalistki stricza z artystami, jakie odmietują sztywne definicje i z ciekawością przekraczają granice między żanrami. Czy balet może poruszać jak francuska śpiewanka i porywać jak wielki Broadway? Kiedy możesz pouczyć to te świty na jednej scenie, to warto też widzieć, czemu nie. Obzerajte, bo będzie też wiele dity na tej scenie występowało. Idziemy dalej. Na czetwer zaplanowany jest jubilej 5-lecia artystycznej roboty Małej Sceny Wielkich Serc. To prezentacja fragmentów spektakli wspominały stricze w Regionalnym Centrum Kultur Pohranicza. To czetwer. Kiedy idę o 5-leciu, to w 5-leciu będą wręczane medali za zasługę dla Korosna. Prezentowane będą się korośniańskie pozaurodowe organizacje na rynku. Będzie pokaz rocznego formułowania szkła, to za to odpowiada Center Spadkowiny Szkła. Będą warsztaty krosno odbyte w Exhibrisi, to graficzne warsztaty na rynku, warsztaty planszowych i cyfrowych, digitalnych gier, gratowóz, game track, wawel track, sołodka Tiohariuka. Zaplanowana jest też w rynku techniczna zona, strefa zdorowla, a w zagrodzie przed fabryką wieżowych zegarów zorganizowana będzie muzejna strefa czasu dla wielkich i małych. Na sobotę zaplanowany jest po pierwsze rysunkowy plener, zaplanowany są też zwukowy spacery, zwukowe prohulki, projekt Hearing the City. Początek w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. Zaplanowane jest też kuratorskie oprowadzanie po nowej wystawie. Przypominam, Fabryka Wieżowych Zegariów, to nowe miejsce na mapie Korosna. Zaplanowane jest też plenerowe kino w Galerii Sztuki Biuro Artystycznych Wystaw. I na koniec dnia zabawa tańczowalna. A na niedzielę od rana następny prohulki, to te zwukowe, ale też i historyczna prohulka po Korośni, a na popołudnie w programie Siłata Mista muzykalowy wieczór w krainie bajok. To prohody to będzie w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza, tak samo jak i kulminacja Siłata prezentacja mapy zwuki Korosna. I to też odbudę się w Regionalnym Centrum Kultury Pohranicza. Program bardzo bohaty, pozerajcie na

sajt Mista, krosno.pl, albo na, albo dajcie mi znać, to wam dam motuzok to bezpośrednio już do programu. I to jeszcze na koniec, bo jeszcze jem naszła w ten weekend koncerty dwa odbudą się w muzyczni Owczarny, klubie muzycznym na Szlachtiuski Rosy w piatniciu występuje Adam Czerwiński Terion. To ta artysta w jedno z ansamblom przedstawia program z najnowszej nahrani w Los Angeles płatni Song for My Mother. To muzyka o jazzowych koreniach, ale też taka, która wykracza mocno poza ramy tego żanru. Będzie blues, funk, ale też paru country hitów w stylu country w nowych opracowaniach. Adam Czerwiński to jest wydatny i znany polski perkusysta, kompozytor, aranżer i muzyczny producent. Nahrywał z cią plejadą polskich, inelem polskich gwizd jazzu, żeby wymienić to Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojtka Karolaka czy Janusza Muniaka, ale okrem tego jeszcze Nigela Kennedy'ego, Gary Barca czy Johna Schofielda. To artysty, z jakim współpracował. A na koncercie w Muzyczni Owczarny towarzyszy to budut mu Kajetan Galas, pianista i organista. Laureat pierwszego mistrza w kategorii organy podla ankiety krytyki u magazynu Jazz Forum. Oficjalny artysta Hammond Polszta. Dalszym muzykom będzie Marcin Wądołowski. Wydatny gitarysta i kompozytor. Na swoim koncie ma paru dziesiąt nahranych albumów. Współpracował z perodowymi, jazzowymi artystami w Polsce i zagranicą, ma z wspomnianym już Janem Ptaszyną Wróblewskim, Wojciechem Karolaką, Leszką Możdżerą, Krzesimirom Dębskim. To piatnicia. Natomiast w sobotu wystąpi Billy Neal i towarzyszyty będzie mu Adam Czerwiński Band. Billy Neal to brytyjski wokalista i kompozytor, jaki od roku mieszka w Australii. Występował też z różnymi muzykami i ansamblami. Medżeń, czy ma supportował, czy może był proszany na występy przez Roberta Planta czy Mika Jaggera. Współpracuje też i z polskimi muzykami, merzyńczym, a zaspomnianym Adamem Czerwińskim. No i to te efekty tej współpracy w sobotu w Muzyczni Owczarny. I to chyba na dnes tylko. Jeszcze świadczujemy zaran, to i na zaran na pewno da nasz to cykało wam najdą.

Było o lokalnych podiach, a teraz o ważnych podiach, ważnych dla nas, jak lemkiewsko, rosyjsko jest wspólnoty, ale ważne też i szeroko w Polsce, bo ważną wystawą jest wystawa formy prysutnosty sztuka lemkiew karpackich Rosyniu, jaka odbija się szerokim echom nenem po Warszawie, ale i dużo szersze. Wystawa cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. A przed nami poślidni towaryszu czy podii, bo czas wystały no, pomaleńkę bliżej się gukincioły. Wystał w etnograficznym muzeju w Warszawie, Dzierżawnym etnograficznym muzeju w Warszawie. Może to obzraty jeszcze do pięcia czerwca, tak że spiszcie się. Sotki tysiaczy, dziesiątki tysiaczy osób już to tu wystało wydiło. No i same te statystyki wskazują, jak to ważna wystawa dla Polszczy, bo no, my same nie narobiliśmy, my same jak Lemke Rusyny nie narobiliśmy tych statystyk. Za to pokazuje to na potrzebę wykrzynowej wspólnoty, żeby poznać nas i z toho boku. I kiedy idę o towaryszu czy podii do tej wystawy, to Marzeń trzyma w najbliższą niedzielę możecie wybrać się na warsztaty na Lemkiewskim Puty, na Lemkiewskim Szlaku. To stricza, która będzie poświęcona chyży. Chyży jak symbolu sztodennosty, wspólnoty, zakorzenienia. Drewniane chyże były charakterystycznym elementem regionu, wskazywały by blisku relacji człowieka z naturą i lokalną tradycją, jak podaje muzej. A na warsztatach na Stryczy będę mógł zrobić trójwymiarowy model chysz, przykraszany patchworkową metodą. Pak chysz będą przykraszane, udekorowane w połączeniu tradycyjnych motywów z współczesnym podchodem do koloru i do ornamentu. Warsztaty będzie wiesz Maria Lewandowska, pedagogzka, jaka specjalizuje się w kulturno-sospilni animacji i artystyczni medialni edukacji. Wieloletnia edukatorka, teper specjalistka do spraw edukacji w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeju. Dietisz jak teatralna instruktorka, maje wielkie doświadczenia roboty z młodzieżą i dorosłymi osobami. Współpracowała Marzeńczyma z Nacjonalnym Centrum Kultury, Muzeum Polin, Teatralnym Instytutem i Inczyma. To takie warsztaty. Możecie też wybrać się to samego dnia popołudny na Stryczu z artystką, której robota prezentowana jest na wystawie. To Strycza z cyklu Prysutna. I Prysutna będzie artystka Aleksandra Bodnarczuk. Stryczą z nią będzie nachodem do besidy o jej robocie, która jest prezentowana, a je to nagrania. Film Mamko moja luba. To jest choreograficzny film, jaki przedstawia dwie żeny, jak tańczą po obszarze kolesa. Ich ruchy budują historię o pamięci, o relacjach między sobą, międzypokoleniowych relacjach. Artystka razem ze współpracowniczkami hosnuje kostiumy inspirowane tradycyjnym obleczeniem z regionu Mrzyla Birciu. Rosyjska, oczywiście, też karpacka obszar. Film zanima dosobliwe miejsce na wystawie i był nagrodzony Marzeńczyma, zwaniamy Best Dance Short Film na Heart of Europe Film Festival, czy Best Art Dance podczas Europe Music Video Awards. I podczas Stryczy będę mógł wydać i pobesidłać z artystką Aleksandrą Bodnarczuk o najnowszej jej produkcji i filmie, o którym besiduje, że nic w tej robocie nie jest w pełni tradycyjne. Korinia
projektu Roztichaju Cię od plenerowych scen Pit Karpatamy, czeres wypełniony zapachem kapusty, pełny ci chramiu w południowo-zachodniej Pensylwanii, wzdłuż niezrachualnych baletowych elementów do ćwiczeń, czeres horiacze lita prowadzony w Alumni Gym po jej studio w Hennepin Center for the Arts. Corina, te roboty rezonują i pulsują wytrwałością i nostalgią. Wszystko to pitporene je ciekawistią mamy i odpornością diłkę. Jarosen był, jest i budu. Zwłoczyt intrygująco. W dalszym programie Towarzyszących Poli jest w poślednim tygodniu już terwania wystawy debata pro stan kultury i języka LMQ. To ta debata odbyła się 25 czerwca junia o 18 godzinie. Stricza ma być refleksją nad spadkowiną i współczesną przedstawnictwem LMQ. Rosyniów europejskiej kultury. W debacie uczestniczą Oksana Graban-Lichtańska, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński, Michał Szymko, też ja, a westy debatu będzie doktor habilitowany Piotr Majewski. I seret kwestii, jakie będą obesiduane, będzie rola języka, też konkrety, kiedy idę o prysutność tego języka w edukacji, w wydawnictwach, w mediach, w prysutności w mediach, w internecie. Będzie temat pamięty i mecze pokoleniowej traumy po akcji Wisła, o relacjach z drżawą, z maszynową polityką. Będzie zaznaczona tema folkloru versus współczesna twórczość, o digitalnej przyszłości kultury, maje być też i besida, i o ekonomii kultury, bardzo dużo tych kwestii, a na debatu poświęconych jest 2 godziny, bo może się wszystkie prelegenty wyroblać do tych wszystkich kwestii. W dalszym programie jest ciężko nazwać to, żeby to był występ, koncert, to taka prysutność bycia razem z artystką Julią Doszną. Artystka to ta bude muzeju pres sobotu 20 czerwca w ostatni weekend i prostory ekspozycji wypełnić śpił na żywo Julii Doszny. Dumam, że to będzie wyjątkowe odbierania i samego śpiu, i prezentowanych na wystawie obiektiw. Także to no, wyberte się. W oryżnych godzinach artystka będzie wypełniała swoim śpiłom, emocjami, refleksjami prostory muzeum. I to samego też dnia stricza praszczania z wystawą, o kulisach wystawy od pierwszej idei, czeres hladania tworił, aż po pośrednią formę ekspozycji i reakcji publiky. Domam, że to bardzo ciekawa stricza bude, a w niedzielu o 14 bude prochodziło poślednie kuratorskie oprowadzania po wystawi formy, prysutności, sztuka LMQ i karpackich Roseniu. No, ciężko to będzie powtórzyć taką podiu, posiadają o ciłosty tej wystawy. Prosto nie trzeba będzie powtarzać, trzeba będzie wydumać, co się inne, co się nowe. Także bardzo się cieszę, że ta piłpareczka jest tak wysoko powieszona.

A to była czerwowa nowość dnes na antenie Radia LMFM, Skyler i raperka Lona Lona. A to ty chorowy czas, tylko który tam może było lekko wyczuty, to wieriowka. Moi drodzy, jestem jak to jest do izdu, do naszej bursy Liti, bo dołucha zaczyna się remont, przebudowa krzyżówki, która jest to na trasie do bursy. A jak to będzie wyglądało, to chyba trzeba będzie się w bardzo wielką terpeliwość uzbroić. Jeszcze nie skończyła się budowa ronda przy ulicy 11 listopada, a początkiem lipca ma zacząć się remont w ciągu wojewódzkiej drogi Gorlici Dukla w tym fragmencie przed bursą koło sklepu Dukat. Bude to remont, a właściwie przebudowa skrzyżowania Dukielskoj, Ariańskoj i Szpitalnej. Realizowana to będzie firma Godrom. Na razie trwa opracowanie organizacji ruchu, który będzie wedeny na czas robić. W porozumieniu z Zarządem Wojewódzkich Dróg w Krakowie wypracowano zostało nowe rozwiązania i zakłada to uporządkowanie komunikacyjnego układu przez rozdzielenia na dwa okręgi skrzyżowania, ideo skrzyżowania Szpitalnej z Sienkiewicza i Ariańskoj z Sienkiewicza. No, ciekawiem, jak to będzie wyglądało, czy prosto zostanę zlikwidowany parking przy sklepie, bo tam auta sobie tam właśnie robią to drugie skrzyżowania przez ten parking. No, poczekamy, to się doznamy, ale ciężko sobie mi wyobrazić, jak będzie wyglądał ruch w tamtym miejscu, bo jest to bardzo często uczęszczany fragment drogi. Każdego dnia przejeżdżają tam tysiące aut. Jest to tranzytowa droga, fragment. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. No, dobrze, że wtedy life you neje. To jak się budu w korkach, bo jak budu stoja w korkach, to one budu się spiżniała. Ciekawiem, co z tego wyjdzie. To rozwiązania mają poprawić bezpieku przede wszystkim, a na usprawnienia ruchu przez Gorlici największe wlejania mają maty obwodnicza, zachodni obchód miasta, jakie od roku jest w fazie furt obdyskutowań, żeby nie powiedzieć, że i Marii na razie za 2,5 miliona złotych ma powstać dokument, który się będzie nazywać opracowania wielowariantowej koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Gorlic w jedno ze zdobyciem rozwiązania o środowiskowych uwarunkowaniach. To jeszcze kus pożdemy, aż obwodnica realnie będzie zrealizowana.

0: No, to pojedziemy do kina, przed nami jeszcze w ten weekend dwie premiery. Jedna to italijsko-izraelska drama, jaka opowiada to o Iranie po islamskiej rewolucji i w tamtej drżawie, jakie odbyło się w 1989 roku, uleci Teheran Patrul Wanes, odczeres z ochrony teliu moralności. Fundamentalisty, które mają kontrolę nad uniwersytetami, żeny muszą nosić hijab, a ich swobody są ograniczone. Lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu. To film, jaki miał swoją premierę w 2024 roku, był nominowany do jednej nagrody. Ma 5 na 10 ocen krytyki. Drugą propozycją jest przygodowa drama na amerykańskiej produkcji w reżyserii Michaela Sarnowskiego, więc już napisał scenariusz do tego filmu i jak wyczytałem w jednym z komentarzy, to kiedy byście się mali nastolaty na rozrywkowe, przygodowe kino, to się rozczarujecie, bo bliżej tej produkcji do artystycznego i autorskiego kina, to może nie będzie rozczarowania, a jak raz zaskoczenia. Robin Hood, koniec legendy, na ołówek tego filmu tak właśnie złoczyt. No i mamy Robin Hooda, jaki teper wiół życia bandyty, naznaczone nasylstwom, kyrą i oterplinią. Pochodził się z tym, że każda czerwona bitwa to może być jego poślednia bitwa, ale dola pisze dla niego inny scenarii. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej żeny i poznaje Diucza, który horozyt śmiertelna niebezpieka, staje w jej obronie, przekonuje się, że borba o niewinne dziecko może być jego najważniejszą borbą o odkuplenia. I w roli Robin Hooda Hugh Jackman. Tak, to ten film od tego weekendu w polskich kinach i nie wiem, jakich nagród na jego konti, a ocin też nie wiem. To jest to premiera, bo jeszcze bez punktu. Moi drodzy, pozeram na zegar, to pokazuje już 10:41, znaczy cię wstychnu, uszlem się z wami popraszczaty, pożełaty miłego dnia i zaprosity na zaran. A na koniec trybunie tutki z Marlo Aktywatorom, kiedy góry wołają in tap. Majte się dobry, Natalia Małacka-Nowak.
1: Kiedy góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Marulem. Czom tych maro zazdrostysz, to szczęścia lubostysz.

wypiegną wody, czy winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okawach policji. Zwrócę swój mundier, zwrócę swój mundier. Zwrócę mundier, się jeśli barwa wraca na kocki.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Wiosny Radia LM FM.
1: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego Światowego Kongresu Rusyni. Do Medzielabirciu przyszli gości z dyrżał, gdzie żyją Rusyna. Uczestni byli i członek Światowej Rady Rusyni, Stefan Lawinec z Madziar, Georgi Firsak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikołaj Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotę odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyni, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro Arteru Tenorum 2023, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premię za nieprzytomnego profesora Magoczyja odebrała profesor Olena Dutschweifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom, złożenie wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczem z aktorami. W niedzielę odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyni. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbyła się prezentacja nowej książki Waleria Padiaka pod nazwą Lemkiński triptych na wygnaniu – współczesna poezja Rusyni w Polsce. Publikacja jest poświęcona trzem lemkiłskim poetom – Nestorowi Repelni, Petrowi Murianci i Wołodysławowi Grabanowi. Padiak do problematyki przystępuje z ostatnią, jaka przedstawia współczesną lemkiłską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremo poeta sąd pak prezentowano biografią i kontekstualną analizą ich twórczości w jedno z autorskim wyborem ich tworzył. Kiedy idę na hołowok, Walerii Padiak pojaśniat, że współczesna lemkiłska literatura jest refleksją twórczej inteligencji na fakt wygnania z Lemkowina w 1947 roku. Po padzeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znać naraz trzy pokolenia lemkiłskich pisateli. Za to triptych Padiaka mat poty literaturnym portretom trzech reprezentantów poezji na wygnaniu. 21 czerwca junia w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kulturze i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrady różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiju jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu będzie prochodziło Świato Dite Gir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciacze ansambli z różnych gierskich regionów świata. W podii bierze uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich dyrżał. Program obejmuje spielne koncerty, korowoty i występy na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podii uczest brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, które reprezentowali mnogo dyrżał. W historii festiwalu występowali ansambli z około 80 krajów świata. Od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde Kromer Festival Beach 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Откриття», презентуючи менше знане творо давньої музики та їх сучасну інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерно-аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Od ranka. Łestaulu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od ranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianku.

Szanowni słuchacze, witajcie po dwutygodniowej przerwie w programie Register Zabytków. Mam nadzieję, że czas, kiedy na antenie radia programu nie było, poszła tyle z na samodzielne, empiryczne zwierzania radiowo poznanych osobliwości Lemkowyny. Już przez bliższe jak pół roku doznaliśmy się w możliwej dokładniej stupeny wszystkiego pro prawie 20 obiektów, jakie znajdują się na naszej rodzinnej ziemi. Najbliższe poznaliśmy cerkwy, bo też i one są najpopularniejszym turystycznym obiektem Lemkowyny. Dnes poszerzymy to znania i do kolekcji zabytków Radia LMFM dodamy następną przedstawicielkę drewnianej sakralnej architektury. Cerkwą świętego archistratyga Michała Złosiego. Teper jest to filialny rymokatolicki kostel świętego archangela Michała, ale po kolei zapraszam horiaczo. Zakla perejdemy już bezpośrednio do dneśniej temy, chcę jeszcze objasnić, czym hosnują nazwę Łosie. Taka forma predawnikowa hosnowana była dawniejsze, co bliższe w tym Łosy koło Krynyci, gdzie znajdujecie interesujące nas dnes cerkwą, by siedłano, że sztosy jest z Łosiego, sztosy susiduje z Łosią. Współczesni najczęstsze stryczamy się z nazwą Łosia, sztosy jest z Łosił, albo sztosy susiduje z Łosiamy. Ale w związku z tym, że w mene w chyrze wse było Łosie, to będzie mi lekszy hosnuwaty to tu nazwę teper, choć ona może i już nie tak popularna. Cało Łosie znajduje się w gminie Laboła nowosądeckiego pobytu. Jest jeszcze drugie Łosie, po susicku nie do Krynyci, a do Gorlec, w jakim też znajduje się kras drewniana lemkiwska cerkwa. Ale my dnes znajduje to będziemy się właśnie w zachodniej części Lemkowyny w susictwie Roztoku, Berestu, Nowej Łesy, Cyłgrynia. To cało, jakie najbliżej susidują z Łosią. Łosie lokowane było na Wołoskim prawie w 1588 roku przez Joana Branickiego z Zabielcza, pana Nawojoły i Welopola. Prywilej na szołtystwo dostał Kuźma z Boguszyn, a w prywileju zaznaczono, że jeden łan ma byty jak propopone, znaczy przeznaczony dla cerkwy, dla świątynnika. Nie informacyjcy, Łosy fungowała w tocz okrema parafia. Potwierdzenia na istnienia cała znajdujemy w zapisie datowanej na 1602 rok. Zapiska tykacia prywileju, też nadanego przez Joana Branickiego, ale tym razem jest to prywilej dla parocha z Nowej Łesy. Choć poborowy register z 1629 roku jeszcze tołdy seła nie wymieniat. W 1649 roku Łosie wymieniane jest w aktach kryminalnego sudu w Muszyni. Łosie znajdowało się seret seł, jakie spiutworyły tzw. muszyński klucz, to jest dzierżawę krakiwskich biskupiów. Majetok, jaki od początku XVII stulecia znajdował się w rękach lubomirskich. Lokacyjne uposażenia parochii Łosy nie zachowało się, bo w prywileju z 25 czerwca 1656 roku Aleksander Lubomirski, didycz nawojowy, stwierdza, że, i tu cytowania, cerkwa ze światłej unii ostawlajucza w moim seli Łosie zwanym, dotem nie jest nijakoj, jakubym ich prezbiter albo paroch tamtyżni siał trymaty. Nadaje proto świątynnikowy Matiaszowy dany łowyczoły i jego następcam swobidnu od tiaharyu podatkiu, kowekowsku rolu albo zahorodu.

Продовжаме регістр забитків, програм, в якому що цікавшим об'єктам, які знаходимо на Лемковині, надаємо звання «Забитку Радія ЛМФМ». Хочемо тим способом звернути вашу увагу на перезріння Лемковині в найменших і дрібничках. І днес в найменших дрібничках перезираємося церкви Госи, в тим Госи, які знайдете коло Краничі. Церква Госи – od dnes następna pozycja w radiowym rejestrze zabytków to cerką orientowana, znaczy się z ołtarzem skierowanym na schód. Cerką ma tridilną budowę z jednym ołtarzem. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na osi schód-zachód. Schodnia część podzielona jest w środku na ołtar i okremu ryzniczu. Ołtar wydzielony jest na planie kwadratu, ryznicza na planie uskoho prostokuta. W середині знаходиться храм вірних, очевидні, теж вознесений на плані квадрату, та та част цієї церкви має найбільшу широкість. Від заходу, під вежом, знайдемо простокутний бабинець, найвужчий з трьох основних частин. По боках бабинця і притвору прилігають узкі поміщення складіків, в котрих стоять стопи вежі. Ciwiste zachidniej czasty, znaczy babinec, prytwor i składziki mają szeroki z chramów wiernych. Przed prytworą od zachodu jest jeszcze precin, otworena na prytwor na cił swoją szerokist. Wchyt do cerkły misty cia właśnie przez wymienioną precin i prytwor. W prytworii prosto jest wchod do babyncia, a po liwi i po prawej stronie znajdzie cia dwerci do składzikiu. W babynce po prawej stronie pomieszczono jeszcze schody, jakie prowadzi na wspomniany chor. W meczach chramom wiernych, ołtarium, znajduje się oczywiście ikonostas z carskimi wrotami po serdyni i parą diakońskich drzwi po bokach. W wschodniej ścianie ołtaria symetrycznie pomieszczono drzwi do uskoj prostokutnej ryznyci. W bryli cerkwy można wyokremić trzy główne części. Najwyższą wieżę od zachodu, niższej chramu wiernych po serdyni i najniższą część ołtarną od schodu. Uwagę zwracają do bryli chramu wyważone proporcje, osobliwie w zakresie nawarstwiania się i równowaga części chramu. Każdą z części cerkwy wkrywa oddzielny, czterospadysty, szatrowy dach zwieńczony łyżeczką. Nad chramem wiernych i ołtarium dachy są podwójnie łomlene o jednakowym nachyleniu płaszczyn, za wyniatką wyżniej części dachu, jaka stanowi osnowę łyżeczkę nad ołtarium. To ta część właśnie ma bilsze nachylenia. Podniesienie okapiu na przypustnyciach. Przypustnycia to mała krokwia pomieszczona w niżniej części dachowej krokwi. Zmienia kurs nachylenia spadku dachowej płaszczyny i odwody do okap od ściny. Architektonicznie nadaje łagodniejszą formułę dachu w jego niżniej części. Odże to podniesienie okapiu na przypustnyciach i odpowiedni sposób wkrycia dachu blachom, którą z niżnich części płaszczyn przeciągnęto na ścinkę łomlenego dachu, sprawiło, że dach ma prywatną formę mansardowego dachu. Dach wieży jest też szatrowy o gładkich płaszczynach. Wieżyczki nad dachami są osmobiczne. Dla wieżyczek nad chramem wiernych i ołtarium wyżni czasty dach utworzą osnowę podkreśloną profilowanym gzymsem. Wieżyczki składają się z baniastej czasty zwieńczonej prywatną litarnią, wkrytą niewysokim piramidalnym dachom, smakowicią, szpylą, gałką i kutym krestem. W wieżyczce nad wieżą pomieszczono dwie gałki.

Witaj te po muzycznej pererwie w programie Register Zabytkiów. Pomały perechodymy do omołiniowych ladu cerkły chłosy w Seredyni, ale zaklatoto to iszczy doznajmy się, jak majut się zołniszni ściny tej cerkły. Szako do dnes mat ona meno zabytku radia lemefem. Treba znat o niej najbliższe kiłko się dast. Zołniszni ściny cerkły charakteryzują się kontrastom medże prostotą ścina bohatą plastyką dachił, łyżyczok i izbyci. Cerkoł obyta jest gątą bez przykraszeń. Wychlady obramowane są prostyma łuskyma doszkami z korotkim gątowym okapom nad nima. W kompozycji elewacji zewnętrznych ścin charakterystyczny jest jeden element, a mianowicie to, że załomlinia chramu wiernych i czasty ołtarnoj powiązane są z sobą w ten sposób, że gzyms, jaki winczy ściny chramu wiernych, leży na tym samym poziomie, co gzyms winczuczy ołtar i stanowi optyczne jego peredążenia. Kiedy chodzi o zewnętrzne ściny łyżyczok, to z trzech łyżyczok do jedyni to ta nad ołtarną częścią zachowała tak drobnyś jak wchublinia prywydnych litarń. Resztu przy przebudowach straczeno. Dalej zbycia. Izbycia jest pionowo doszkłana, dwoczas ciała podzielona na szerszą niżnią część i uszu wyższą zwieńczoną drewnianym profilowanym gzymsom. W wyżniej częstej zbyci po każdej stronie łyży pomieszczono po dwie złukowe diry, sudone prostokutni zaperty z nadwieszanym łukom. Niżnia część izbyci oddzielona jest wyciatym z doszki arkadowym fryzą, przy czym podział na arkadkę podłuża pionowy list łania tej części. Dołom do szkłania izbyci oblituje nadwieszana doszka wyciata w motyw lambrekinu. Ciły gąd na łyży zapuszczono konserwującą substancją temno-brązowego koloru. Drewniane gzymsy zabarwiono na czerwono, podobnie jak list chłania izbyci, choć to ostatnie jest już mocno wypłowiłe. Ściny izbyci zabarwiono na kolor ochry, znaczy się żółtało-brązowej. Wchodzimy do Seredyny. Chramy wiernych od ołtaria oddziela do czerwni ikonostasowa ścina, a ołtar od riznyci oddzieleno odoszkłaną ścinką z parą dweriu, a medze nima pomieszczeno za prestolny ołtarek. Po Seredyni ołtaria stoi prestił z barokową mensą. W ołtarni czasty w północnej i południowej ścini pomieszczeno po jednym wyhladi. Pierwszy jest wyciaty w zrupi, drugi pobliżeno wzgladom oryginalnego rozmiaru, teper jest sześcioszybowy, obramowania maje nowe. W ryznici zachował się wyhlad na schydni ścini, teper ma win nowu sztyrioszybową stolarku. Pidłocha w obu tych pomieszczeniach jest biła i jest to pidłocha z peret podiłu. Doszkę prowadzi popić ściną przez oba pomieszczenia. Podobnie powała jest spilna dla obu pomieszczeń. W chramie wiernych peret ikonostasą postawiono nowy soborowy ołtar. W bicznych ścinach nachodzi się po dwa pobliżone sześcioszybowe wyhlady z nowym obramowaniem. W chramie wiernych pidłocha też jest biła. Zachowała się solea, jaka oblituje Seredynu z trzech stron, a peret ikonostasom się rozszyria. Soleu winczyt gzyms o skromnym profilu. Ranty od stóp medże chramom wiernych, a babęciom sód odoszkłany i obichany profilowaną listołką. W babęcy znajdziemy po jednym sześcioszybowym wyhladi, turni przyciatym, wyhlady pomieszczone sód w bicznych ścinach. Muzyczny chor nad babęcią po Seredyni mat piłko lesysty i wystup. Parapet podzielony na płaszczyny zakończony jest dołą koronką wyciatą w doszki w motyw lambrekinu.

i pomału czynczymy nasze radiowe studia nad cyrką Hołosy. Już pokusy znamy, jak wyglądała i na zełny, i w Seredyni. Na koniec jeszcze żmeneczka uzupełniających informacji. W chramie wiernych połała jest po Seredyni płaska, ale po bokach preścinach jest zakrywlena. Natomiast w babynce połała jest ciłkowita i płaska. A na kinciach płoszczyn obok połał przy pomocy nabytych profilowanych listów wydzielono płoszczyny plafoniu. Listołki są podwójnie rozdzielone pasom malowanego ornamentu. Profilowaną listą zwieńczono też lamperię, jaka znajduje w chramie wiernych i babyncym. W prytworii ściny w Seredyni są doszkłane pionowo. Dwery do babyncia, podobnie jak w innych cerkwach, obyte są doszkami w formie rąbu, oddzielnym dla obok krydweriów. A główne dwery do prytwora obyte są doszczkami też w formie rąbu, ale z pilnego dla obok krył. Dodatkowo jeszcze obyte są ćwakami. Rozmalowania wkryła ściny w ołtarii, chramie wiernych, podczas też i leszyła się polichromia w prytworii. Są to dekoracje hołowni o ornamentalnym charakterie. Lamperie mają imituaty w głównia. Ornamentalne pasy na połałach i w tli plafoniu wypełnia powtarzalny motyw stylizowanego kresta. W plafonie w chramie wiernych znajduje się figuralna kompozycja, jest Święta Trójca i czterech ewangelistów. Na parapecie choru płaszczyny wypełnione są rokokołym ornamentem i motywem triramennego kresta po Seredyni. Ikonostas je wschladninowy, bo deatnecetowiczny. Za prestolnej ołtarek ma barokowy charakter, myślecia w nim obraz opłakowania Jezusa Chrysta z wiznacetowo stolicia. W chramie wiernych pomieszczono dwa barokowe retabula z ikonami Woznesienia Bohorodyci z 1785 roku i Rozpiacia Jezusa Chrysta. To obraz z 1829 roku. W Rysnecie znajduje się obraz Świętego Mikołaja z pierwszej połowy XVIII stulecia. Dwie stare procesyjne korugły, komplet łałok i wał i komoda na liturgiczne obleczenia. Kubatura łosiańskiej cerkwy wynosi 300 kubeków. Prostor po ziemi to 160 kwadratowych metrów. Kiedy chodzi o remonty cerkwy, to bezpośrednio po wojnie w 50. rokach remontowana nie była. Dopiero w 1968 roku wtedy wymieniono część zewnętrznego gontu, naprawiono wkrycia dachu. Zamontowano też wtedy w cerkwi elektryku. W 80. rokach 20. stulecia wymieniono cały gąt na cerkwi, całe doszkłania i zbyci, zrobiono chodnik i betonowe schody przed wchodem do cerkwi. W 90. rokach natomiast zrobiono antykorozyjne zabezpieczenia dachu, naprawiono wkrycia dachu, przy czym zatraczono czas drobnic, jak na przykład wgublinia prywatnych litarń. Wtedy też oczyszczono, zaimpregnowano i podczas te wymieniono drewniane gzymsy. Najpełniejsze w tym czasie została rozebrana też bramka wchodowa i czas ochorodzenia na wysokości wchodu do cerkwy. Koło 2000 roku zaimpregnowano cały gąt na ścinach, wyczyszczono i uporządkowano murowane ochorodzenia. Register zabytki u cerkwi była wpisana 5 wersja 1964 roku. Dnes 19 sierpnia 2015 roku w radiowej register zabytki u radia LMFM. I na tym kończymy właśnie. Dziękuję Wam za uwagę. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 16 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Dobry wieczór. Witam w ponedilok, ale nie na lekcji lemkimskiego języka, lem na słuchowisku. Tak, jak im zapowiadała, na razie, jak chodzę pro lekcji pererła, budeme się striczaty w ponedilkę tiż na słuchowisku. Ich dneska 17. czas noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bar serdecznie. To hajmon mi... Hej... To twój dido, ty wnuk Hajmoniu. Aż to z nim. Siedzieć iszczy zaperty w opańskim dworze. Taki już człowiek, dziwny człowiek. Znasz, zaperli jego imene. Ta o niewielki czas czujemy pod naszym zapertią jakysy ruch. O chwilu dwery chpale wyważeny. Przed nami stojali łańko z trofymką. Chwariat nam, że potajemni wsunuli się do dworu, że nechodny byli sterpity, jak trymajut nas zanycz w zapertiu, chyby zwirynu, i że czas się braty domił. A Hajmon, ot taki czudny człowiek, tot dido twi. Ne pidu, gwaryt. Choć miariszte, ne pidu, choć małbym tu chmeraty, a znałbym, że potajemni jemne wtikał. Nit, powidat. Hajmon poza pleczy ne zna wtikaty. Prosto do ocz staje, a chyłką boczką się nie zomknę. Nie pomochło nasze bożenkania. Ostał tam, ja piszła. Bo i jak nie było i ty, kiedy jest się mi wernął do życia. A dnes jem tu przyszła do cerkwy, do czudotwornej preczystoj się pomolity. Klaczam i wyklaczała jem, wymoliła. Dneska tu wymieści wszytkę seła z osmyrecznoho ludę, tu z rozhirnoho, z medże brodia i z koliczna i z dalszego beskyda. Przed dniami chodyli po sełach komisare i hołosyli, żeby wszytkie gromady jawyły się hneska w miści. A ja lem do preczystoj iszła i wysłuchała mia. I lubiacza maty, jedna z tych, kotrym dola hirky dny po szerokich Karpatach sudyła, prożywaty ciłowała na nowo czoło swojego syna, szto krasom jej Wasyla i przypominał. Przypominał młody roky, koli to jej czorny oczy i kosy niewolile szuchajskie sercia. Popit cerkownym horbom ciłkom ustupyła mraka i hejby na doliny wkazało się misteczko. Wyzerało dnes po światocznomu. Tysiaczy naroda ho zastelili. Hromady ciłoho okruchu jawyły się, jak było reczene, komisariamy w oświatoczni odeży. Mistoczko minęło się od barw. Czorny hałaty żydził, czerwony odinia żen, biły soroczky selan, barnasty łuńky, czypowy, wszytko się zmiszuwało w jedną pestru kraszanku. Po sredyni rynku rozmistyli się hromadzkie straszyny, sywydidowe, szto iż

że cesaria Josefa i Maryju Terezu pamiętali. A hyn z kraja, dakus selane, z protysnocho. Wszytky w uhorskich hołośniach z bliszczaczyma prykrasamy na grudziach, opojasany szerokyma, berechsaskyma czeresamy, z wpiatyma poza ni lechkyma topirciamy. Samy, że wysoky, pochynawy, z temniawyma leciamy, czornyma bajusamy, w krysatych kapeluchach na hołowi. Zanyma, że kolczawiane, mało chorostu, ale nabyty w sobie, szeroko pleczy, bo szlachockich na czerweno obszywanych żupanach z osywoho sukna w barnich kuczmach. A dalsze medże brodiane w skorianych łajbokach, łykowych kierpciach z wyholenyma paszczekamy i dechciuwanym wołosiom. Wszytkie one przyszły neznajuczy za czym, poszto. Hołosz ene było ta i przyszły. Jeden zwidował się druhoho, drugi trzeciego, a tot ramena wtulił, cudnie odpowiadał. Słuchajte! Besidował medże kolczawianamy stary prysadysty muszczyna, operszy się na kosturi. Hoczete, ta powiem, szto idę. Na niedobre się zanosyt. Uż od dawneczka śliżu, wydżu, że się sztosy szokuje. Snyła się mi wczera perlyczka, ona dziubała kurtyciu. Smotriu, a to cynę Pawa? A Pawa znate, za neczystym stoit. A pak Wójtowa rozpowiadała, jak prysiażny Hmer. Ne złożyli zila do truny, Hmerec się wernął, a oczy mał czerwony. Cyny na nową krął się zanosyt? Aczyj! Inakże rozwodył się medże protyśnianamy. Prowizor, szto jeszcze samomu Napoleonowy szablom popit niz wymachował. Hołowu dam, chwary dwin, jak ne toto. Kamera dołchy pożyczkowy odpuszczat. Za one zerno, kotre łony, kiedy hołot był, brali ludę z kameralnoho szpychliria. Kamera sia selanam prymylat, didycze sia iżat. Szto kamera, to nedomena. W domie miejscowego parocha też brmiło życia. Susidowe zas sia zjeżdżali, ich lycia byli rozradowane, promenili. Horiaczo rozprawlali, zaterali ruky i pozerali czas od czasu na rynok, hejby czochosy wyczekuwali. Jełtym z materiu zyszli od cerkwy i wmieszali się medże na rit. Jełtym, diżdyjte! Boże, czy to wy? Wy, prawdywy i żywy Jełtym? I wy idete takim spokojnym krokom, teper w taki den. Paroch Dunowicz wziął Jełtyma pit ramia. Wy wtekli? Zaprawdy, wyrywali ste się tym rozbijnykam, tym beciaram. Od do czoho wede rewolucja, do takich band, do obirwania wsiakoho suspilnoho poriadku. Taki epilog rewolucji. Ona pereminiat się konec kińciom w szalenu ryzyju. Ta Agneska Jełtym radist dla nas. Chwarył jem ważny wisty już dawno przychodyli z Widnia. Hneska den, jakoho ne bywało i ne bude. Ot, dając znak, buben byje.
pod Mehyn na Horboczok. Od tamale wszystko budeme widity. Paroch i jełtym pidyszli na Horbok, z kotroho dobry wytno było zobrany narit. Wraz zaczuduwał się paroch, prednym jełtym klaczał. Reczte mi, prosił tremtijuczy, powiczte, ona ne duch, nit, zaprawdy ne duch ona. Kto ona? Maty, moja maty. Wasza maty? Szto wam? Wysłaby. Nit, ja aż teper zdrowiju. Stante tołdy, szto wam? Sam ne znam szto, wrodył jem się. Hneska jem się wrodył, hneskam zrił świt. Do teper skytał jem się po świtu sam jeden, jak pirywany listok, jak niepotrzebny nikomu. Hneska wernął się mi dwa sokrowyszcza. Matir, a tym samym i narit, bo wyszął jem z neho. Hajmon mi, ona. Paroch net jamył, wzerał się lem wiełtyma. Na Hneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję, czytała Monika Tylawska.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka prytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owad rybik prymieruje.
8: Rad by drózbom
9: buty.

Mówiłem, czy komu są proczytati? Bo akurat na dobro sprawę toho wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mankam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wersy, kiedy mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, seret swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko.

0: Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama nedvihnu to tu iglu, a tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme hršku.
1: Noviny Radio Alem FM.
2: Jest wtorek, 16 czerwca 2023 roku. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. V weekend 12-14 czerwca junia prochodilo švatkovanie Dňa Rusini v Slovácii a pritom i 35. ričnici od 1. Švitového kongresu Rusiniu. Do Medžela Birčiu prišli hošti z držav držujú Rusina. Učestná boli i člena Švitovej rady Ruseniu Štefan Lavinec z Maďar, Georgij Fircak z Rumunii, Martin Garáš zo Slovácii, Andrej Trochanovský z Polšo, Michajlo Fejsa z Serbii, Jan Čopik z Čech, Mikola Bobinec z Ukrajina, Lubomir Medieši, delegat Pionicznej Ameriko i hovova Švitového forumu Rusinskej Molodeža Svetlana Bojčuk a tiež čestný člen rady Andrej Kopča. Podľa plánu švatkovania začalo sa v piatniču pešidom s účastníkami kongresu z 1991 roka. V sobotu odbyla sa konferencia pod názvom 35 rokov Švitového kongresu Ruseniu, jaká bola posvetená reflexiám na tému kongresu i plánom na buduče. V jej rámkach predané boli pamiatkové plakety dla členských organizácií. Na podii wręczona była i nagroda imienia Iwana Manejła pro Arteru Tenorum 2026, której tegorocznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoci. Premię za nieprzytomnego profesora Magocija odebrała profesor Olena Dutschpfeifer. Dalsze prochodzili centralne świadkowania. Procesja mistom złożenia wincia przy pamiętniku dziejacza Michała Wacławskiego, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z ostryczą z aktorami. W niedzielu odbyły się bohosłużenia, a podia oficyjnie zakończyła się świąteczną zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaźniowskiego Uniwersytetu odbyła się prezentacja nowej książki Valeria Padiaka під назвом «Лемківський триптих на вогнаню. Сучасна поезія Русинів Польщу». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з остатьом, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета суд пак презентувано біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості в єдноавторському вибором їх творів. Кіт іде о наголовок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. Po padeniu totalitarnego reżimu w Polsce dali o sobie znaty naraz trzy pokolenia lemkiewskich pisateliów. Za to triptych Padiaka mat pod literaturnym portretom trzech reprezentantów poezji na wognaniu. 21 czerwca junia w kalicyjskim miasteczku w Nowym Sęczu odbyła się 23. Karpacka Besida, podia poświęcona kultury i tradycjom Karpat. W programie zaplanowane są występy folklornych grup z Polski i Słowacji, które prezentują muzykę, tańce i obrzędy różnych karpackich regionów. Podczas podii będzie też jarmak wyrobił ruchnej roboty, pokazy i warsztaty. Wstęp na podiju jest bezpłatny. Karpacka Besida ma charakter rodzinnego świata kultury. W dniach od 19 do 25 lipca juleja w Nowym Sęczu bude prochodziło Świato Dity Jir. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym berut uczest dzieciaczy ansambli z różnych jirskich regionów świata. W podii bere uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich terżał. program obnym.

0: Mec pilno koncerto, korowoto i wostupo na scenach pod odkrytym niebem. W poprzednich edycjach podziei uczestniczyły brali grupy z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki ta obok Ameryk, które reprezentowali mnogo держав. W historii festiwalu występowali ansambli z około 70 держав świata. Od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde Kromer Festival Beach 2026. Tegoroczna 12. edycja podziei będzie przechodziła pod hasłem odkrycia, prezentujące mniejsze znane twory dawnej muzyki ta ich współczesne interpretacji. W programie znajdzie się 6 koncertów, które uczą dźwięk renesansu i baroku z elementami jazzu, improwizacji i moderna aranżacji. Organizatorzy podkreślają, że podia promuje kulturną dziedziczność i wzmacnia pozycję Bicza na kulturnej mapie regionu.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z Zachodu z swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzicku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na głowę Historia agentów. Zapraszam do słuchania besidy.
1: Bo jesteś już schobieni, tak?
2: No.
1: A łasz rodzice z Hilto wtedy powiedzieli?
3: Mama była poczata w Bortnim, a rodziła się w Macyni. A tato z Świadkiłki. Czyli tam kus dalszy od Bortnowo. Mhm.
1: Jak mają na imieno łasz nianio, mama i łasz didoły z jednej i z drugiej strony?
3: Znaczy, mama ma na imię...
1: I by się robił.
3: Mama była, miała na imieno Emilia Kłoczka. Było i nazwisko panieńskie. Urodziła się w Macyni. Babcia była z Bortnowo. A nianio był Wanio Kopcza. Urodził się w Świadkiłci. Obecnie się nazywa Świątkowa Mała. Tak, Mięcinka się nazywa. Ta dawna Macyna. To też się nazywa Mięcinka. Nie znam czemu. Moja babcia była Kłoczka. Natomiast jak gdy o babciu z czyli mojego dida żenu to była Kościak i ona była z Osznyci albo z Kota, nie pamiętam tego dokładnie już.
1: Wy jako tak nie ma nikogo takich ciągotych prograniczkach?
3: Nigdy, choć siła rodzina mojego taty jest na Ukrainie.
1: Były lemkami, które wygrywali.
3: Tak, ale mi i do kiwi chaty. Zresztą moja mama i babcia też były na Ukrainie. Jednych i drugich chcieli wertaty nazad. Gido Małpecha, rodzina, znaczy mojego tata, niania, wyjechała na Ukrainę w 45 roku. Nianią nie stigli, bo byli w Krasnej Armii. I nie byli dobrowolcią, nie byli normalnie wzięci jako wojak, jako chłopczysko, bo to było 19 roku.
1: A reszta rodziny
3: tak... 21, proszę.
1: A reszta rodziny tak dobrowolnie pojechała na Ukrainę?
3: Tak, no moja mama, znaczy moi dido chcieli jechać na Ukrainę. To był gazda. Coś, co znam, był sołtysą wtedy, był gajowym, no chyba, no sporo gazdziłków, no, ale dumał, że to mu najlepszy. Pojechał. A to mi z moja mama i moja babcia byli wtedy biedni. No i też, jak im obiecali, to dobrobyt, że jest tak dobry, że nawet płoty są kołasami chorodzone, to też pojechali. Ale moi dido mali pecha, bo pojechali aż pod Charkiw, jak się dogadali, gdzie przyjechali, jak sobie trawę pojili, to oni znaleźli, że trzeba wertaty nazad. Niszli do Lwowa, a tam im powiedzieli, że koniec. Jest to już grażdanin Sowieckiego Sojuza, jest to podpisali deklarację narodowością i ci pierwsi żyją tu, gdzieś, w Sowieckim Sojuzu, na Radzieckiej Ukrainie. No i zeszli tam w Kuźnicy na południe, koło Stanisławskie, już to była Stanisławska Oblast, to się jeszcze nazywała, czyli dawno województwo stanisławskie. Powiat Kałuż, rejon Kałuż, tam dość dużo ludzi właśnie było, dość jak mi się tam burzało. Jakim cudem tam się tylko pozbierali. Teraz faktycznie jest taka enklawa lemkiska, najbardziej aktywna chyba. No i był przecież to ansambl z tych ludzi, studenka, który był już takim ansamblem. To pokolenie, które pamiętało jeszcze czasy, kiedy żyło na Lemkowie. A mama byli widny, no to piszli, bo też chcieli to oni przechodzą. No ale oni mali szczęście, bo oni dojechali na teren dawnej Polski, jeszcze administracyjny, koło Tarnopola. I z celi się nazywała Pidzamocza, czy Pidzamocza, nie znam dokładnie. Tam pobyli rok w czasów w kołchozie i uznali, że lepsze krepali byli w Polsce, na Lemkowinie, jak na Ukrainie. Byli greokatolicki. Piszli do księdza greokatolickiego, bo Polacy, którzy tam żyli, wyjeżdżali i tam sobie załatwili papiery, że oni są miejscowi. I na tych fałszywych papierach wrnuli się nazad do Polski. Jeszcze taką zaprzyjaźnioną rodzinę, z którą byli z Macyny, też razem to ta rodzina wrnuła. Ale bo inicjatywa była moja baba. Nadia Horba, która z domu była Kołtko, pójdę do Andrzej, była mieszkana w Bortnim. Jak będę twoja baba, to ja była do dneska na Ukrainie. Nie znam, od Kasia taka inicjatywa, znaczy taka wyobraźnia, no instynkt samozachowawczy prawdopodobnie mojej babci, która była ciutem spiritus movens, że po prostu wyjechali. Jeszcze powiedziała mama, że jak przyjechali do Peremyśla, z transportu się skoro ewakuowali, pójdę piszą przez mis na Sani, to był listopad, musiał pojechać, żeby ich zatrzymali, jeszcze nocami i nic nie dowie. No, potem w czerwcu przyszło polskie wojsko i kazało się zbierać w drugą stronę. Także akurat oni widzieli i wschód, i zachód, tak można powiedzieć.
1: Zapowiedzmy jeszcze o jednej ważnej sprawie. Okrem tego, że to w dłuższym stłuszczeniu Lemkiu, to też należyte do innych rosyjskich organizacji.
3: Znaczy, to jest międzynarodowa organizacja, Światowy Kongres Rosyjski. Kongres to jest jakby taka, to jest podwójna nazwa, to znaczy nazwa organizacji i stricza, gdzieś to jest ma nazwę kongresu, do której należą Rosyjczycy żyjący na Słowacji, na Ukrainie, w Serbii, w Rumunii, w Madziarach, a nawet na Czechach, że nie wspomnę o przedstawnikach Ameryki i Kanady. I to ta organizacja funkcjonuje już, no oczywiście Lemko też należy do niej, stowarzyszenie należy do tej organizacji, z swoją założycielą w 1401 roku Medzirabicie na Słowacji odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres, no i myśmy tym czynną założycielą organizowaliśmy tutaj dwa kongresy, w 2003 w Krynicy i tak samo w 2005 w Krynicy. Zabójstwem o Chorwacji. Ostatni kongres był akurat w Chorwacji. Teper będzie na Słowacji, prawdopodobnie nie znacie jeszcze, albo była mowa albo o Medzirabiciach, albo o
1: Stanach. Jak czasu się odbywa?
3: To dwa roku, co dwa roku.
1: I organ...
3: Za każdym razem w innym państwie. Tak, za każdym innym dzierżawie i organem wykonawczym jest Światowa Rada Rosyjska, która jest tym jedynym członem od czasu założenia kongresu. Przez jedną kadencję byłem wedoczym Światowej Rady Rosyjska, także no, to jest taka moja działalność międzynarodna.
1: To daje Wam i samemu stowarzyszeniu Lemkiu przynależność do tej organizacji.
3: To znaczy poczucie jakiejś spinoty, tak, że nie zwedem samy. Pewno, że taki, że hołosy są różne, bo uważają, że to taki jakoś jest taki jakoś anachronizm, ale niektórym człowiekom nie wydumał. To jest krytyka. Jest dobra, kiedy jest konstruktywna. To my wysiedlali na ten program Obatry. To jeżeli ktoś uważa, że program jest taki czy nie inny, no to się włóczy. My jesteśmy bardzo otwarte. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że krytykowanie, że kupienie biletu upoważnia do krytykowania szutkowo, to jest kurs nie w porządku. Bo jeżeli byśmy chcieli mieć ansambli większy, znaczy lepszy, że niby jak nie ma znaka lepszy, no może być puls na przykład, ale puls jest niedostępny, bo puls ma to raz, że jest strasznie drogi, więc słuchaj, jest profesjonalny ansambl, a po drugim to ma jego metodę, ma jego dowolenkę, czyli urlop, koncertuje do kinia lepsza, już wtedy nie koncertuje, bo mają urlopy, mają. To byśmy musieli pić te bilety. Ansambli są ważne, ale najważniejsze jest klimat, żeby być razem. Bo jeżeli ansambli są podstawą do tego, żeby przyjechać, to jak miałeś na ciebie powiedzieć takie prywatne kursowe, jak będziesz miał w tym roku ansambli? A znam, że nic żadnego ansamblu nie będę widział, bo bo pomagać po prostu, bo jest współorganizatorem. Także konsumpcja to jest jedno, ale powtarzam, jak ty się sztosy pochcił poradny, tak jak ja zaczynałem, tak jak zaczynała Olena Duć. Żeśmy przychodzili, żeśmy się chcieli włóczyć, a nie przychodzili, posiedzili, ponarikali, pili domy, bo to jest taka, to jest taki komfortyzm.
1: Kusty zboczyły z Tomas.
3: Nie, ja nawiązałem do tego, żeśmy potem wysiedliwali, że ludzie naliczyli, że program, że to, że tamto. No to jest płynem. Program jest uzależniony od możliwości finansowych organizatorium. Organizatorzy nie biorą złotówki za to, że przygotowują. Bo to jest po prostu, to jest czysto, to jest nasza inicjatywa, nasza ochota do tego, żeby coś zrobić. A nie zrobić, o tak to trzeba powiedzieć.
1: To dosłownie już wydałem, ale wydajemy się jeszcze do Kongresu Rosyjnego. Mm-hmm. Po co nam to Kongres Rosyjny?
3: Kongres powstał po to, żebyśmy się spotykali i jakby wspierali nawzajem i wymieniali doświadczenia. Żebyśmy mieli poczucie pewnej spinoty, żeśmy żyjemy w proszmarenych w 8 dzierżawach, ale mamy te same korzenie. Bo prawda jest taka, że i Serbia, i Chorwacja, czy Czechy, to oni nie są jakby autochtonne, tylko bo ich korzenie to są Zemplin, Preszył, czy Szarysz. Pójdę o tych to nawet Czechy, które są tak naprawdę, tam jest taka enklawa, która była gdzieś na Madiarach, a potem która wrnęła na tereny, które wygnali Niemcy z kolei Czechy. To jest ten ansambl z Kajuszem, który kontynuuje właśnie to rosyjski, to było to bardzo razem.
1: W tych innych krajach Rusyny też mają taką podobną historię jak nasza, że tych ich presedali z jednego.
3: To znaczy, może to nie było tak. Nie było przymusowo operacyjnie. Kolej to po prostu na siłę presowano. Nie znam, jaka była dokładnie historia tych, co mieszkali w Chomutowi. Oni byli z okolic chyba Starej Lubowni. Czom? A do 45 roku mieszkali w Rumunii, jak dobrze pamiętam. A Madiara, to tam się coś zmieniało. Czom zostali weseleni aż na zachodni rubież Czechosłowacji, to nie znam. To trzeba było coś do sprawdzenia, to ciekawa historia. Natomiast Rusyny z Baczmańska, to znaczy to tylko, to żyją w Serbii i w Chorwacji, byli preselane ponad 250 roku temu. Znaczy oni dostali od Marii Teresy tereny, gdzie mogli się osiedlić. To były ciukomisze tereny. Po pierwsze, żadnych gier, po drugie na Elisiu. Oni usłyszeli to bagna, tam do Gnecka jest temperatura 35 stopni, teren toho, a żaby kumkają tak, że jakby to było neznatia, jak jest bagna, tam kanały są tym po prostu, oni usłyszeli tam i tam zostali.
1: Także, a to dlaczego w ogóle zaproponowali to im przyrzędni?
3: To były już tereny przygraniczne, tam już dalsze zaraz Turki byli to wtedy. No taka, bo nie znam, co Maria Teresa, to cesarowa Austrii im tam zaproponowała, bo tam prawdopodobnie piszło o to, że było przeludnienie, ona im po prostu zaproponowała. I pisze tam jednak taka grupa, która się do Gnecka tam wstrzymała i tam żyje. Potem przeszli przez Dunaj, pisze na Chorwację jeszcze czas. Więc po drugiej stronie Dunaju, to będzie już Chorwacja. Tam żyją, tam tworzą ten enklawę, oni od 250, ponad, no nie wiem, od 1860 roku, tam roku mają swoje szkiennictwo, mało toho, w 19 roku byli twórcami, założycielami Królestwa Serbsko-Chorwackiego Słowenii. Także oni to podpisywali się pod tym jakby inicjatywnym zgromadzeniem narodowym deklaracji o tworzeniu takiego państwa. Ale też okazuje się, że uświadamianie Ukrainy tam gdzieś dochodzi, prawda, że są Ukraińcami tak jednak.
1: To, co gadate, wynika, że akcja Wisła to nie była taka nowina dla Rosjanów.
3: To znaczy, akcja Wisła to był specyficzny przypadek, kiedy nie było dyskusji i nie było dobrowolności. Tu była sprawa jasna i klarowna. Mate się zbierać i wyjeżdżać. Koniec, szatę wszystko i to jeszcze. Natomiast bywali takie przypadki, jak w przypadku właśnie Rusyny z Serbii, że oni jakby dobrowinni, no chladali lepsze warunki do życia. No i piszmy. Piszmy sobie tam w swoim dobytku, leży jeszcze kosztownik. I to jest ciekawe, że czysło tych, co weszli, a to tych, co żyły, teraz jest bardzo podobne, 25 tysięcy. No to na Chorwacji to będę nawet jak 5, bo w sumie może to będzie 30 tysięcy. I one się nie minie, one zachowują swoją jakby niezależność, enklawę od właśnie Ruski Kerestur, Kocura, jeszcze jedno takie seła, są 3-4, no i są żyły, bo dajmy na to. Twoja bliższa z nami, miasteczko, tak samo jak po stronie chorwackiej, choć Petrowci, Jankowci, to wszystko typowo nazwy rosyjskie. Tam nie jest aż tak, a tych jest nie takich przewagi, jak jest na przykład w Ruskim Kerestru. Tam to jest 90% czasu rosyjskiego.

0: Dla tych, co teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że dneska besiduję z artystą, reżyserem i weduczym Stowarzyszenia Lemkiw pierwszej po drugiej wojnie światowej lemkiwskiej organizacji w Polsce, panem Andrzejem Kopczą z Wrocławia, a rodzonym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy. Mirko Orgacz ze zachodu.
1: A wartuju jeszcze do akcji Wisła. Skoro gadaliście, że napisaliście dramę od Tiaty Korynia, zorganizowaliście olimpijską łatwą na czużyni, ale również nakrutyliście film. Protesty nazwali akcja Wisła.
2: No tak, to jest dwie części tego filmu, także to jest pod tym samym tytułem, tylko że pierwsza część to się nazywa. Myślę, nie druga na czużyni, a trzecia. Może się powiedzieć wszystkim, czy zacząłem zdjęcia. Nie, który się nazywał Budynek Powrnienia. No, film jak film. No, nie chcę się tutaj chwalić i popadać w jakieś megalomanii i tak dalej.
1: Trzeba się chwalić, musimy na tej łece. Dlaczego z tego nakrutyli?
2: Bo tak im chciał, bo taką mają potrzebę. Ale ważne było to, że mają potrzebę ja, to jeszcze ważne było to, że były inne osoby, które chcieli to w tym filmie zahratyć, a tym samym, żeby taki film nakrutyć. Bo to wszystko robimy za darmo. To są koszty, które są żadne, jak gdyby koszty filmowe. Chcieliśmy to zrobić? Wielka poszła na Janko i Stefana Kosowskiego, na Maja Kosowskiego, dla Petra Mujanko, dla pani Peregrin, która grała w pierwszej części głową rolę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dla Anny Rydzani, dla Izy Gębory. To są ludzie, którzy poświęcili swój winny czas po to, ciężko warunki też były. Zachoriacze i tak dalej, którzy chcieli w tych filmach zagrać i zagrali. I bez nich by tych filmów nie było, ale nie, tak obiektywnie spotkawszy, to była to moja inicjatywa i po prostu chciałem się to zrobić. No. Chciałem się to zrobić, bo czułem taką potrzebę. Tak jak teatr, to z tych spektakli, tych sztuk było więcej, przecież była druga część od Tiaty Korynii, był Werther w Karpatach zrobiony, był ostatnia godzina, która się wiązała z na karmi Kotroj powstała pierwsza czas jakby nie do kińcia w całości oczywiście filmu Akcja Wisła. No i był to, i był film, był spektakl o Nikiforii Krynickim, Maluaty. To jeszcze wtedy, kiedy Krause najprawdopodobniej, któremu się należy, poszło, że zrobił taki film o Nikiforii, ale w którym, o tym, że Nikiforii jest Lemką, to para da mi jedno słowo. No to przepraszam, Krause nie żyje i to Krzysztof Krause o nim mówił, ale to tu Lemkiński z Nikifora mich pod paru razy, znaczy nie wiem, raz pitkoslitny. A mnie traktował jako banana primitivistu, prawda, i tak dalej. Można i tak, ale trzeba by, jak się ma jakieś ambicje, to, nie, to trzeba podejść taką sprawiedliwą, żeby to powiedzieć wprost. I nie wiem, raz, i to mimochodem, Gazdynia, chodźmy mieszkanniki, przecież to Lemko. I to było, to jest wszystko, co się dowiadujemy na temat pochodzenia Nikifora z filmu, który został odrodzony i tak dalej, i tak dalej. No ale to mi się ten film nie podobał, już abstrahuję to, że Feldman po mojemu to się do tego filmu kompletnie nie dawała, bo to była pani, która owszem nadała charakteryzację, ale w szacunku, że rola była naprawdę wysokiej klasy. No. No ale to jest aktorka. Ja mi się mrijał, nawet nie próbował nawiązać kontakt z panem Krause, żeby to powiedzieć Petrowi Tychanowskiemu. Bo dla mnie to jest Lemko bis. Zresztą Winzaro, to Nikifora, jeszcze przed filmem Krausego, to dużo skorsze, bo to był 2000 lig. A Krause chyba zrobił film premiera była 6, czy jakoś tak, 2006. Także no, filmy jak filmy, no, jest to jakoś, nikt się więcej do tego tematu nie zbliżył, nie ochoczych, może uważają, że jest to temat mało ciekawy, no, nie znam.
1: Od kogo zebrali materiały na kluczenia filmu Akcja Wisła?
2: Zwołować to, co tym czuł. zapowiedzeń, ale to była kwestia wyobraźni mojej. To...
1: A środki rekwizyty?
2: Znaczy, to pierwsza czas była taka faktycznie operta, no tutaj jest zdjęcia w autentycznej chorzy Lemkiewski, czyli w Zenderowi, zwykle tutaj to Podjaka, Teodorowi Goczowi i Chorzeni Marii, tośmy tam krótyli. Krótyliśmy sceny i Bortnim, krótyliśmy w Kunkowi, w cerkwi, krótyli Podjaka dla księdza Andrzeja Kwok. Także no to było, no i no w Bortnim to w ogóle była sytuacja taka, że my mamy no w roli tych, na przykład też to, no to też było pokus, prawda, ale najwięcej woził z kinmi i z autentycznymi rekwizytami, to dostarczyli Polaka, bo też jest w Mortim. Tam na desiat woził chyba tylko dla mnie jeden dziamba był Lemko, bo tam to samo Polaka byli. I oni jechali tymi wozami i tak dalej, także no tak to wygląda, no niestety. Lemki się prezerali, tam tylko to tam żyją. Bo dla nich to była ujma wystąpić tam.
1: Dumata, że się wstydali, czy bojali?
2: Ciężko mi powiedzieć, to było. Jak stała wina posiadała, że ona się doporeżyła, że nie chce doporeżywać. Można by, że to pamiętała, ale nie. Taka starsza już pani. Trudno powiedzieć, ale powiem, że Lemko się bardziej, znaczy oni się apostą i anasztą, znaczy brakuje ich tej otwartości. Oni się będą chowaty, krygułaty, apostą, anasztą. Jakby ta trauma poweselęcia, psianecia, choć tak naprawdę to ja nie pamiętam, jak im było dietyno, żeby to ze sobą powodu robił jakieś problemy. No nie Lemko, żyli Lemko i to. A teper, są inne teper, bo teper się to ludzie, którzy są już tak, którzy nawet to nie przeżyli. Kto się, no to też tak podchodzi do tego, nie, prawda. No, można i tak. Lemko się nie jest na watry i na wysił Lemkisk. A najczęściej do tego się sprowadza, że jeszcze to gdy Lemko paść. A potem, że jeszcze nie jest Lemko. Jeszcze do cerkwi, jak się pide, to też może, no, ale cerkwa to wiadomo, to jest inna tuba, że tam o tym tam nie jest, to ukraińska barża jest, rakońska barża, ostatnia ukraińska, bo ostatnia jest, i tak właściwie powinno być, to jest, cerkwa jest po to, żeby była, jak ktoś się potrzebuje, to chodzi do niej, bo taką mają potrzebę. Natomiast to też, czy ona będzie taka, czy taka, no to jest zależy od samych ludzi, jak sobie pozwolą. No mamy przypadek, mamy to, co się stało z Matynawska, kiedy się nagle wkazało, że my jako katolicyzm to jest jakby wtórna religia, no, że trzeba było, że się zaczęło wertać to, co było pierwsze. No. Nie było to takie prawosławie, rozumiem, tepericzne, no ale to było później, to było jakby bardziej, znaczy to było umocowane koreniami, że to jest, to było pierwsze, to już jest tylko wtórne. A przecież geokatolicyzm w 20 roku, znaczy w 20 wieku, w wieku pierwszej połowy, to było dominujące, przecież prawosławie już to tam było, proby tam jakieś były. Dopiero 25-30 lat schizma tyraska spowodowała, że się nagle to wszystko zaczęło podwertać. No i tak to wygląda. No. Także, że po prostu musimy... Ale powtarzam, każdy raz sobie wychodzi do jako cerkwi. Są to takie maksymy, gdzieś padają. Na te kojmy, jak tydzień musi to opilnować, żeby nikogo nie obrazić, że to, że tam zjedli, że jeszcze sam posiaduje duchowny, to jest taka kwestia, że do której ja chodzę, my mamy cerkwę taką i taką, a do której chodzę ja, to jest moja prywatna sprawa. Tak by się ludzie wprost czytają, to tylko hołny bohater. Bo to jest prywatna sprawa, no i to nie można. Ale ja się trzymam od tego z daleka, bo ja się na tym nie znam. Także.
1: Jak ludzie odebrali wasz film Akcja Wisła, jak go pierwszy raz zryły?
2: I powiem tak, że na premierii, na prapremierii to było na Biennale w 2004 roku. Ja film to nie oglądał. Byłem w holu pijalni głównej. Tak mi potem relacjonowali, że ludzie różnie reagowali, że nawet płakali. I to młody ludzie. Dla mnie to było zaskoczenie, bo kiedy by to byli starsi ludzie, to tak. A poza tym pamiętajcie o jedynie, że to był jakby wytwór mojej fantazji, że ludzie pamiętali każdy z coś innego. Jak toho nie było, no, to było inaczej. A jak było, no to nie do końca tak było, jak było podobne, jak to. No, to było coś, co no, nie można zrobić filmu, który będzie się każdy podpisywał. No to była licencja poetyka, moja wyobraźnia, ja im to widział tak, jak im widział, tak im zrobił, jak im znał. No, reakcja była ponad pozytywna, czy w tym sensie, że ludzie ponoć płakali. No to już jest dla mnie, że to zresztą no właśnie, że młode, że to było takie, no, czymś jakby natura, znaczy powróciłem do tych czasów, które albo przeżyło, albo się znaje z opowiedzeń. No więc powiem tak, że była czas, było chyba napisać, bo tam było proste emocjonalne, natomiast druga czas była już trudniejsza do realizacji, bo to już tak na tym trzecim, to 10 rok się rozwijała ta akcja, tam się 2 dni rozwijała, czy tam 3. To ta czas druga to już było 10 rok, no a trzecie to jest 20 paru roku, bo już by się zakończyło właśnie pierwszą maturą w tym czarnym. Czy się uda sobie to dokończyć? Kadencji prezesa to nie znam. I na koniec pokażę. Ostatni mój nitot, moją dzietynę ostatnią, a potem będą dalsze. Na watry malował, kopał jak będzie trzeba dać to, stopkę, tam jeszcze tak. Ja nie chcę odchodzić od tylko nie chcę już być prezesem, już mi wystarczy. 30 roków powiem, może pomachać i wszystko robić, ale już nie chcę firmować. Już nie chcę pracy na siebie.
1: Uważacie, kto ma by zastąpić?
2: To jest wątpienia kongresu, a nie moje. To znaczy, może inaczej. Ludzie, które... To jest tak, no. Kopcza jest już tak długo, że aż za długo. Ale jakoś nie innych ochoczoch na to, żeby zająć jego miejsce. I on się krytykuje przez 4 roku prawie, a jak przychodzi do kongresu, to się robi z tych okolic podatnych nazwiska. Więc ja, to one wcale nie pisze. Oczywiście pisze po prostu w tym sensie, że bo pisze, to ja piszę, to jest wtedy to samo. Ja powiem, ja się nie odwikuję. Jak będę ktoś nowy, to ja pomożę we wszystkim, że to jest, przekażę mu siłę wiedzy. Stara mi jeden warunek. Musi być młodszy od mnie. Nie może być starszy. Starszemu nie pomożę za Boga. Bo mam zwidanie jedno, gdzie stał, gdy był, który z nich byty. Prezesem. A już taką już kandydaturę im przyłożyłem, ale byty na moje miejsce. Starszy. No. Ja zaczynałem kolej, mam 35 rok. Dumam, że tam się wydają takie dependency koło 40 roku. To rzeczywiście. Bo nie tak. Może jest jeden, się tylko na wszystkim mylę. Ale ja znam, że to nie jest takie, to jest, że to wymaga po prostu. Znaczy prawda jest też taka, że pewne rzeczy się też, znaczy, że trzeba to ma ten czas. To nie jest tak, że się jak się nie ma etatu, o, jakby był etat, to pewnie by nie było, nie brakło ochoczych, jak na przykład taki 4-5 tysięcy, to ciągle można by było dobrze funkcjonować. Ale na szczęście etat im nie jest. Bo podejrzewam, żeby to nic się nie zmieniło, bym się był się będzie sobą bardziej rozeżerny o to, że ty robisz za to za grosze, powinien zrobić od rana do wieczora i tak dalej, i tak dalej.
1: Amin.
2: I to by było na tyłko.
1: Pan Andrzeju, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was dociniać, ale też na pewno w swoim życiu mali tyle jakichś, tak nazwijmy, wororów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byliście agentem służb specjalnych. No, to może ty na ten temat nam opowiedzieć?
2: To jest po prostu... Ja nie myślę o sobie, tylko to jest chore, że to temat po 25 rokach się cały czas, trochę się 30 wałkuje, W sensie, że Porsche to był tu agentem, a na pewno każdy był agentem. To też, co piszą na ten temat, no to powinny wśród dokumenty, tylko to powinny sprawdzić, czy im było, czy im nie było. Także ja na ten temat nic nie mam do wkrycia, nigdy im nikoli nie był współpracownikiem, ani świadomym, ani tajnym, ani co się nazywała to nomenklatura, ówczesnej służby bezpieczeństwa. Przestańmy się oszukiwać, że tamta służba, tamte służby byli my, w jakiś sposób byli pewnie tak, ale teraz służby bezpieczeństwa tak samo działają. Ja powiem wprost, że mają propozycję nie współpracy, ale to u nas, bo to tak się zaczyna do rozmowy. Przyszedł do mnie kolega ze studiów, one są samo o kierunku, w 90 rokach, który pracował w Łopi. Ja powiedziałem, po co, szukasz współpracy? Nie, wiesz, to tam to zaczął krutyć na tej zasadzie, że nie, mam kowie, ale masz kontakty z Ukraińcami, z Niemcami, ja powiedziałem, no i co z tego, że mam? No, więc to takie służby bezpieczeństwa, security, tam jak by nazwać, byli, są i będą. A to, czy ktoś z nimi współpracował, czy nie, to jest jego indywidualna sprawa. Ja im nie współpracował, nie zamierzam współpracować, można to za stary. Choć w każdym wieku można być dobrym. Agentem można być wszystko dobrym, w każdym roku. Natomiast ja nigdy nie. Natomiast to, co to piszą, to najczęściej oni mają same za tym. Bo zawsze jest taka zasada, że najgłośniejszy krzyczy łapać złodzieja złodzik.
1: Pan Andryju, dozdało z mężczyzny byś wybawy. Pan Andryju, co byście nam na zakończenie powiedzieli słuchaczom, lemkom, którzy będą słuchać waszej audycji? Jakie ma te przesłanie dla nas?
2: No, proste. Jak czujcie lemkami, podejście lemkami, najlepiej ostaną do końca życia. A to jeszcze próbuj przekazać swoim dzieciom, chrześniakom, znajomym i tak dalej, i tak dalej. Bo każdy, kto chce wteczy od tego, musi pamiętać o jednej rzeczy. Teraz jest to modne od swojego czasu, że będę w senem drugim sortu. Nigdy nie będziesz pierwszym. Pierwszym to jest się tym, kim się czuje, kim się wrodziło, to, co się wyniosło z rodzinnego domu, a nie tym, kim by się chciło. Bo tym, kim by się chciło, nigdy się nie będzie docinionym, w sensie będzie tym przechrztą. A przechrzty, jak to by się dojść nasze bracia wili, to jest właśnie to hirszy sort, hirszy. Lemku, ostatnie lemkami.
1: I tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam za wysiłek.
2: Ja też dziękuję bardzo.

Pripominam što hneska suhali ste v radiju Lem FM, tretju i już na žal ostatnju čas spomenil znanoho sred Lemkju dijača, režisera, aktora, pana Andrija Kopču, kotri rodil się już w miscevosti Hobienia na Čužini. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czetwer za tydzień na godzinę 20:10 na wspominy mojego następnego gościa, Mirko Orhacz z Zachodu.

0: Da-da-da-e!
1: Noviny Radio LMFM.
2: Jest wtorek, 16 junia 2023 roku. A na noviny Radio LMFM prosit Olena Stefanowska. Weekend 12-14 czerwca junia prochodziło świadkowanie Dnia Rusyni w Słowacji, a przytom i 35. rocznicy od pierwszego światowego kongresu Rusyni. Do Medzela Birciu przyszli gości z dyrżał, gdzie żyją Rusyna. Uczestni byli i члены Światowej Rady Rusyni, Stefan Lawinec z Madziar, Georgi Fircak z Rumunii, Martin Garasz ze Słowacji, Andrzej Trochanowski z Polski, Michał Fejsa z Serbii, Jan Czopik z Czech, Mikoła Bobinec z Ukrainy, Lubomir Medieszy, delegat Północnej Ameryki i głowa Światowego Forumu Rosyjskiej Młodzieży Svetlana Bojczuk, a też czestny член Rady Andrzej Kopcza. Podle planu świadkowania zaczęło się w piatniciu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roku Światowego Kongresu Rusyni, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduce. W jej ramkach przydane były pamiątkowe plakiety dla

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Noi, drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Dnes 16 dzień czerwca. Tak, продовжujemy toto nasze wysyłania. No i cóż, dzisiejszy dzień to 167 dzień w roku, do końca jeszcze nam się 198 dni. Tak, że czerwiec, taki połowina już za nami. Czerwiec to miesiąc, jaki rachuje 30 dni. No i przed nami zapowiadać się teplý čas, bo môžeme tak povisti, že prvá polovina červťa dosta studená bola, dnes kúšia už toto zmenilo, no a od zarane maje byť spekota. Što pravda pevno перейдуть і бурі, і на Лемковині, і на західніх землях. Такої можемо речі, що і в тій Польщі, але мусите ще зрихтувати на тото, щоб, по-перше, дуже воду пити, ну і мати позір на тото сонце, тут велику спекоту, яка такої прийде.

Dorosła czewer tam guwam, z tej strony Sewerian Kosowski i teper przyszła pora na to, żebyśmy sobie pozdrowili was, znaczy się naszych dneśnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkujete swoje imieniny. Toho, że świadkowania jest dość duże i tak możemy dnes wspomnuty za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom. Dnes świadkują Alina i Justyna, a kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria starego stylu, dnes pozdrawiamy Afanasyja, Dionisyja, Denisa, Dmytra, Klaudyju, Laurentyja, Lazaria, Lukiana, Pawła, Sofiu, Ulianu, Julianu i Semana. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnogo i błahelita wszystkiego wam najlepszego, duże, krypkoho zdrowia.

Witam do Was, drodzy słuchacze, продовжуємо три świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Isto to te три świty dnes tepły, bo chwila nam się zmienia, a dnes 16 den czerwcia to odnotowali ste wszystkie, no to den nam się pomaleńko i tak już kinczyt. No i tak, żeby reczy prawdu, dnes mamy inne typowe świata, medze inczyma Międzynarodny Den Rodynnych Pieniaziołych Perekazji. Czą to się tak nazywa, ta nie znam. Czudne to, ale dach to taki den wydumał. Jest też den Bluma. Bloomsday to cześć dla irlandzkiego pisatela Jamesa Joyce'a i jego kultowej powisty Ulysses, to jak raz dnes, no i też den afrykańskiej dityny na pamiątku uczennikiu Soweto z 1986 roku, jak raz idę o to, żeby pamiętać pro prawa dity, edukacyju i bezpieku jak raz najmłodszych na kontynencie, na afrykańskim kontynencie. No i cóż, to tylko z tych informacji netypowych świat, że to teper jem chodził wam powisty, no a teper kusi się muzyk w Radio LMFM.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Witaj, po przerwie, zaraz sereda, seredyna tyżnia. Z tej strony Severian Kosowski. My продолжаем trzy świty. Dnes z Wrocławia. Jem chotiulem powisty, że zaraz den dołuchy, bo 16:45. Pamiętajcie, że to te czerwciowe dny najdłuższe. Zaraz chicącie o godzinie 4:13. Zachód o 20:59. Takoj bardzo pizno. No ale my się z toho precia tyszymy.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: klientem.
1: Dorosle, czy ja do was wertam, zaochoczuję, oczywiście, żebyście zachodzili na portal MFM, tam dosyć duże piszemy z tego, co się nowe dzieje. Tu jeszcze jedną rzecz trzeba przypomnieć, że do końca toho miesiąca, znaczy się do końca czerwca, możecie widzieć jeszcze wystawę formy prysutności sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniów. Ona do 30 czerwca Lem w Derżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie wystawiowana jest. Tak że zaochoczuję, ja był na wernisaży tej wystawy w sierpniu, 17 sierpnia to było. Чудова вистава, заохочую вшитких, а тих, котрі критикують, а таких не бракує. Думав, вже не мушу називати тих середовиськ. Ну так, заохочую, щоб іще раз пішли, посмотрили, або по-перше, щоб, може, пішли, а пакся, да, як виповідали. Ну, але ніч, вистава порядна, так і критиканти тіща мусять часом візвати.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.

0: baba.
1: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej Kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

0: myślami.
1: Droga Lemka, Janko Cismari albo Iwan zo Świdnika was serdecznie pozdrawuje, że lubię cała moja śpiewanka. Ale znacie, że to teraz już mam 77 roków, ciężko sami śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię Lemkiewską śpiewankę, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja, że tutaj proste mala z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wolności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.